0: Amelia już nie śpi, Słoneczna Brygada już nie śpi, Słoneczna Brygada już na robocie od rana, a oto oni, słoneczni brygadziści, Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry, my nigdy nie zasypiamy.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, zwłaszcza jak jest tropikalna noc, to nie zasypiamy. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
3: Złapać oddech, zwolnić tempo.
4: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
5: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
4: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
3: Autopromocja.
5: 29 czerwca mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek. Mamy godzinę 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kolejny upalny dzień. Wczoraj padł rekord, dziś też prawie 40 stopni. Upały powodem kłopotów na kolei, możliwe, że się powtórzą. Robert Lewandowski bliski podpisania kontraktu z Chicago Fire. Historyczne rekordy ciepła padły wczoraj w Polsce. W Słubicach zanotowano 40,5 stopnia. Tak wysokich temperatur nie było od czasu rozpoczęcia pomiarów. Dziś też gorąco, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. W całym kraju mogą pojawić się gwałtowne burze, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: W związku z tym, że spodziewamy się opadów nawalnych i z tym, że mamy suszę hydrologiczną, lokalnie taka ilość opadu, która spadnie w ciągu, dajmy na to, 10 minut, czy do godziny może lokalnie prowadzić do podtopień. Grunt jest wysuszony.
1: Ekstremalne warunki prowadzą do problemów z infrastrukturą. Wczoraj z powodu uszkodzeń sieci trakcyjnej ruch na kilku odcinkach torów w całej Polsce trzeba było wstrzymać, a pociągi stanęły w polu. Odcięcie prądu doprowadziło do sytuacji, w której w wagonach nie działała klimatyzacja. Wieczorem najwięcej problemów było na trasach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Spółka PKP Intercity odwołała część połączeń i prowadziła autobusową komunikację zastępczą. A na lotnisku Chopina, na jednej z dróg startowych, pojawiły się pęknięcia. Ruch przeniesiono na drugą drogę startową. Fala upałów przetacza się przez Europę. Rekordy padły wczoraj również w Czechach i w Niemczech, a według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu tygodnia w związku z ekstremalną pogodą mogło umrzeć 1300 osób. Robert Lewandowski jest bliski transferu do Chicago Fire. To tak podały niemieckie, włoskie i amerykańskie media. Według tych doniesień reprezentant Polski miał uzgodnić 2-letni kontrakt z klubem, a dokumenty mają być podpisane w ciągu kilkunastu godzin. To pozwoliłoby zagrać piłkarzowi pierwszy mecz w nowych barwach 16 lipca. Półtora miesiąca temu Lewandowski ogłosił, że opuści Barcelonę. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotne mistrzostwo Hiszpanii. Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których strzelił 120 goli. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Kibice z pewnością na długo zapamiętają pierwszego seta, którego Polacy wygrali 50-48. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
7: Głęboki wdech, łyk kawy i ruszamy. W Jeleniej Górze ruch powoli się budzi. Przypominam o omijaniu rozkopanego Zabobrza. Na Moniuszki i Ogińskiego nadal trwają prace budowlane. Ciasno zrobi się też tradycyjnie na Alei Wojska Polskiego oraz przy Placu Wyszyńskiego.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Upałów ciąg dalszy. Dziś w Jeleniej Górze nasze termometry wskażą 31 stopni, a w słońcu temperatura może wynieść nawet 36 stopni. Na razie jednak poranek jest dosyć przyjemny. Temperatura nie przekracza 18 stopni Celsjusza i tak jeszcze będzie przez jakiś czas. Wiatr jest słaby, miejscami umiarkowany, ciśnienie pozostaje w normie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada.
2: To my. Dzień dobry. Po szóstej będziemy w hełmach tropikalnych na głowach świętować Dzień Tropików.
3: Tak jest, po szóstej sprawdzimy też, tak jak brygadziści ze Słonecznej Brygady, czy też tak nie spaliście w nocy przez tropiki, proszę Państwa. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gramy jak na to, jak na lato, próbujemy cokolwiek wymówić, obudzić się, dojść do siebie, otworzyć szeroko oczęta i spojrzeć piękiem w ten nowy dzień. Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi.

0: American Pie, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w pierwszy poniedziałek wakacji, co mamy nadzieję słychać w tle, gdyż my już gramy od rana na gitarach hawajskich. Mamy 29 dzień czerwca i zaczynamy 27 tydzień roku, gorący tydzień i co ciekawego w kalendarzu.
1: 35 lat temu FSO zakończyła produkcję Fiata 125P. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Rybaka oraz Międzynarodowy Dzień Tropików.
2: Taki żarcik, tak, tak. No wszystko się niestety zgadza. Dzisiaj u nas prawdziwe tropiki, tak, tak, tak. A ile u was na termometrach na początku wakacji? Popatrzcie i zadzwońcie do nas 22 44 30, 22 44 30. Zaczynamy apel poranny, zbieramy poranne, gorące informacje z termometrów. No i gramy na to jak na lato. Poranne bajla, które podgrzewa nawet zimną kawkę. 13 po 6.

0: dole dresy, na górze siateczkowa koszulka na ramionczka, wiecie, jak ten model się nazywa, to był styl Freddiego Mercurego. Ta koszulka z prześwitami to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza, że dzisiaj znowu upał w Polsce. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gramy na to, jak na lato, tak was witamy w poniedziałkowy poranek.
1: Tak jest, a gdyby zapytać Freddiego Mercurego, a jak jest gorąco, no to on tam śpiewał i mówił, ajajajajajajaj. Trzymajmy się mocno, kochani, my gramy tak, żeby od rana no nie nabierać za dużej prędkości, nie spocić się zbytnio. Obywatel GC, tak, tak, to ja, no to już za moment, a później Diana King i Shy Guy, bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Shy Guy, Diana King w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, ciepło, cieplej, upał. Tak było w weekend i tak jest po weekendzie. Witamy gorąco od rana i sprawdzamy, czy nie śpicie, czy już odklejacie się, tak jak my, od poduszki. 22:44:30. Halo.
1: Halo, halo. Wrocław was wita. Jest 23 stopnie, więc superowo, ale słońce już daje czadu od wschodu, więc trzeba zamykać okna. A w domu 29 i cały czas składam buziaczki i lucynę z Wrocławia.
2: No, z góry przepraszamy i lucynę, i wszystkich słuchaczy, ale dzisiaj temperatura dojdzie do 38 stopni w cieniu.
0: Sorry, taki tak, mamy klimat.
2: No niestety.
3: Taki mamy klimat. No tu musimy dodać od siebie, jest tak gorąco, że odradzamy wyjście do pracy. 22:44:30. To jest telefon dla spóźnionek na apel poranny, a piosenkę mamy idealną absolutnie do słuchania jej w cieniu, siedząc sobie wygodnie na leżaczku z drinkiem węgła.
0: Z polemką.
3: Enigma z polemką, tak? 2 minuty po 6:30.

0: Na gorącej rzece, w gorącej Gujanie ten pan ma własną wyspę, na której pewnie siedzi sobie teraz w cieniu i nic sobie nie robi z wysokiej temperatury. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Ale trzeba przyznać, tymi dźwiękami, które nam dał, zasłużył sobie na takie spędzanie pierwszego poniedziałku wakacji. Za 21 minut będzie siódma, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, to zaraz dalej przy tej hawajskiej gitarze będziemy bujać w obłokach razem z zespołem Perfect, a wcześniej sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy, czy tradycyjnie, jak to w wakacje, zrobiło się pusto, czy może zupełnie odwrotnie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Remont na ulicy Wolności w Jeleniej Górze trwa w najlepsze. Prace zakończą się 13 listopada. Do tego czasu obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi, noga z gazu i więcej uwagi w okolicach robót.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku. Przyzwyczajajmy się, bo kolejne lata i kolejne wakacje mogą być jeszcze bardziej upalne.
2: Tak.
1: I pytanie brzmi, uwaga, gdzie w weekend schowaliście się przed tym upiornym upałem? Ja od razu mówię, że w piwnicy między słoikami, gdyż jako słoik czułem się jak wśród swoich.
3: Ja się schowałam w ogródku, w liściach rabarbaru.
1: Bardzo dobry pomysł.
2: A, doskonały. Ja w kinie, bo w kinie klimatyzują w cenie biletu, proszę.
3: O, rysne.
2: No ale jednak. No a wy 22, 4, 4 i 3, 0 za najlepsze miejsce takie dla ochłody. Wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.
1: No tak, zapraszamy. No to gdzie? Gdzie w weekend schowaliście się przed upałem? Mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: It feels so good. Sonik śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w pierwszy poniedziałek wakacji. Kiedy mówimy, że witamy was gorąco, to jest tylko taka figura retoryczna. Nie chcemy aż tak gorąco was witać, ale jest gorąco.
1: Jest gorąco i przez te upały. I dzisiaj będą spore utrudnienia na kolei, bo z powodu pogody odwołano ponad 20 pociągów. Ups. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: 29 czerwca mamy dzisiaj i to jest pierwszy poniedziałek wakacji, jest siódma, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Sprawdź swój pociąg. W PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Wciąż rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów w związku z pogodą. Przewoźnik zapewnia, że pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletów w innym pociągu. Jeśli dziś planujecie podróż koleją, sprawdźcie połączenia. Kolej przypomina, że podróżni mają prawo do zgłoszenia reklamacji. Można to zrobić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej lub osobiście w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem spółki PKP Intercity. Nowy tydzień zaczyna się od kolejnych upałów. Dzisiaj we wschodniej połowie Polski znów prawie 40 stopni. Odrobinę łagodniej ma być na zachodzie, trochę ponad 30. Jak sobie z tym radzić, podpowiada kardiolog dr Piotr Gryglas.
12: Powinny te osoby chłodzić swoje przede wszystkim pomieszczenia, zasłaniać zasłony, stosować wentylatory, ręczniki nasączone wodą, żeby chłodziły powietrze właśnie w takich nagrzanych pomieszczeniach, bo niestety w małych mieszkaniach nagrzanych betonem takie ryzyko odwodnienia, ryzyko powikłań jest bardzo duże.
11: Upały to nie wszystko, nadciągają też burze. Najpierw na północnym zachodzie, a potem burzowe chmury będą się przesuwać na wschód. Cały czas rośnie liczba ofiar środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. W tej chwili to prawie 1500 osób. Ponad 3100 jest rannych. Akcja ratownicza trwa, ale jest utrudniona przez niedobory sprzętu i częste wstrząsy wtórne. Bilans ofiar może być wyższy, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Zapowiedź padła podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Prezydent nazwał uczestników tamtych wydarzeń bohaterkami i bohaterami.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
1: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelił już w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. Ten dziś w nocy. A wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Komplet zwycięstwa dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
14: Na jeleniogórskich drogach trwa poranny szczyt. Polecamy zachować czujność nie tylko ze względu na spory ruch. Słońce mocno operuje od samego rana, dlatego dziś na pierwszym miejscu stawiamy maksymalną czujność i ostrożność.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
14: Poranek w Jeleniej Górze będzie słoneczny. Temperatura jak na razie nie jest bardzo wysoka, termometry wskazują maksymalnie 19 stopni. Dopiero po południu zrobi się upalnie. W słońcu temperatura wyniesie nawet 36 stopni. Wychodząc z domu warto przygotować się właśnie na takie warunki pogodowe. Lepiej załóżcie coś na głowę, przyda nam się również butelka wody.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
10: Dzień dobry, witamy. Jesteśmy już po siódmej. Dowiecie się, jak jeszcze dzisiaj zdobyć w Radiu Złote Przeboje 1000 złotych na rybki, lody, napoje i inne wakacyjne przyjemności.
15: Po siódmej też będziemy mieć dla Was zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Gurola. Chcecie zagrać o fantastyczną zabawę w Łodzi? No to zgłaszajcie się już teraz na stronie złoteprzeboje.pl. Czekamy na Was i gramy. Gramy na to jak na lato. Ever David Words na zegarach prawie 5 po siódmej.

0: na wakacje.
1: Na międzynarodowej klimatyzowanej stacji kosmicznej, a może w klimatyzowanym kinie w Lublinie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Za dobrą odpowiedź możecie wygrać, uwaga, tysiaka. I to już dzisiaj o poranku. Zgłoście się szybko na złoteprzeboje.pl.
2: Może na szczycie Mount Everestu. Napiszcie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego już dzisiaj. Przypominamy, nagrodzimy najciekawszą, najśmieszniejszą odpowiedź. 1000 złotych polskich czeka na nowego właściciela. Finał zabawy Zabierz Złote na wakacje punktualnie o 9:30. No to nie czekajcie. Zgłoście się już teraz.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Na. Marek Grechuta, nie dokazuj, miła nie dokazuj, bo przy takiej temperaturze możesz się przegrzać. Kraków pana Marka rozgrzany do czerwoności i nawet na Brackiej nie pada dzisiaj deszcz. To jest radio złote, przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
2: My po prostu gramy na to jak na lato, sami słyszycie w tle te hawajskie gitary, szum fal, abrakadabra, za chwilę Steve Miller Band, a potem komuś z was wręczymy złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show by Agustina Gurola.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Agustin Egurola. Słyszymy się w radiu Złote Przeboje. Już za chwilę finał zabawy, w której mam dla was zaproszenia na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi.

0: Then we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the box, it says Mr. Rowe.
1: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.
2: No, w tym tygodniu mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze, w Manu Arte dokładnie.
3: Tak jest, no ale żeby wygrać złoty bilet na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na stronie złoteprzeboje.pl. Zapamiętaliście, tak? Tak jak to zrobiła słuchaczka Ola z Otwocka. Dzień dobry, Olu.
4: Dzień dobry.
2: Słuchaj, Ola, w studiu leży tutaj przed nami właśnie ten złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show, a ty jesteś fanką ABBY i Agustina Egurola, prawda? Ale
4: tak,
2: żeby
4: tak,
2: go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada właśnie nasz taneczny guru Agustin Egurola. Czy jesteś gotowa?
4: Tak, tak, jestem gotowa.
3: Na pewno, dobrze, to panie Agustinie poprosimy o pytanie.
5: Z którego kraju pochodzi zespół ABBA? Ze Szwecji czy z Czech?
3: Olu, dajesz.
4: No, wydaje mi się, ze Szwecji.
2: I cóż, że ze Szwecji.
5: Dobrze, wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
3: No, proszę pani.
4: Super.
2: Brawo, brawo, brawo. I to jest, słuchaj, podwójne zaproszenie na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola i jeszcze do tego kubek pamiątkowy Radia Złote Przeboje ci
4: bardzo
2: dokładamy.
4: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
2: I życzymy doskonałej zabawy.
3: Spotykamy się w Manu Arte w lipcu, a jeśli wy, tak jak Ola z Otwocka, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, to zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
1: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Jak to miło brzmi, jak pięknie Red Box i For America. A wiecie, że kiedy zaczęli grać, to usłyszeli: ludzie, zapomną was po 2 minutach, nie po 2 dekadach. Kochani, po co się tak męczyć? A i tak postanowili, że zaryzykują, spróbują. No i proszę, jakie piękne granie w pierwszy poniedziałek wakacji w radiu Złote Przeboje. To jest Słoneczna Brygada za 19 minut 8.
1: I gramy na to jak na lato i za chwilę wam zagramy Albano i Romina Power, Felicita, i zrobi się gorąco jak na Sycylii, jak na Sardynii, jak na Capri, a nie, przepraszam, już jest wystarczająco gorąco w Polsce, a no, wcześniej cieplej. Sprawdzimy, jak się jedzie do pracy lub na wakacje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Upały w Jeleniej Górze doskwierają też kierowcom, dlatego powinniśmy zachować ostrożność nie tylko ze względu na duży ruch. Zanim ruszysz w trasę, zabierz do auta butelkę chłodnego napoju. Nie przesadzaj również z klimatyzacją. Optymalna różnica względem temperatury na zewnątrz to maksymalnie 5-6 stopni.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Za nami zdecydowanie najgorętszy weekend tego roku. No i w związku z powyższym pytanie pierwszego poranka wakacji brzmi: gdzie w weekend schowaliście się, kochani, przed upałem? 22 44 30.
2: Ja się schowałem w kabinie ciągnika, ponieważ klimatyzacja wystudziła mi kabinę do plus 17 stopni.
3: No gdzie się miałam schować? Jedynie w mieszkaniu z wami, żaluzje zasłonięte, a ja w tym mieszkaniu z wiatrakami i ze złotymi przebojami.
4: No? Ja schowałam się w cieniu rachunku za prąd po włączeniu klimatyzacji, bo tam w taki upał robi się naprawdę chłodno z wrażenia.
5: A państwo słuchacze, kochani, gdzie w weekend schowali się przed upałem? Podpowiedzcie jakieś sprytne rozwiązanie na ten tydzień, kolejny gorący. 22 44 30. Za najlepsze miejsce wyślemy wam nagrodę. Złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Mail poranek@złoteprzeboje.pl i telefon 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Czujecie, że lato? Czujecie, że wakacje? Tak wam gramy właśnie. Sounds Like a Melodies, Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 4 minuty. 8 sezon na truskawki jeszcze się nie skończył i to jest ważne, bo bez truskawek i bez szampana nie ma tenisa w Londynie.
1: Tak,
0: proszę,
1: jest Janos. Najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata właśnie startuje. Dzisiaj na kortach Wimbledonu zobaczymy czworo Polaków. Kto jako pierwszy rozpocznie walkę o sukces w Londynie? O tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Mamy dzisiaj 29 dzień czerwca i to jest pierwszy poniedziałek wakacji. Jest 8, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
15: Czerwone alerty dla niemal całej Polski. Upały i burze nie odpuszczają. Spór o płace nauczycieli. Związkowcy zapowiadają protest. Startuje dziś Wimbledon. Maja Chwalińska otworzy występy polskich tenisistów. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce, w Lubuskiem oraz na Warmii i Mazurach. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. Podobnie ma być dzisiaj. Prognozowane są gwałtowne załamania pogody, przede wszystkim na zachodzie i północy Polski. Z falą upałów mierzą się też inne kraje Europy, a także Stany Zjednoczone, gdzie jeszcze w tym tygodniu temperatura może lokalnie przekroczyć 45 stopni. Tragiczny wypadek nad Bałtykiem. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej reakcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować.
16: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Mówi szef związku Sławomir Broniarz.
17: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
15: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz 5300 zł brutto, dla dyplomowanego niecałe 6400 zł. Dziś początek najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie, Wimbledonu. Pierwszego dnia na trawiastych kortach w Londynie zaprezentuje się czworo Polaków. Pierwsza w samo południe czasu polskiego zagra Maja Chwalińska. Jej świetna gra we French Open spowodowała, że dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Przed turniejem w Paryżu Polka nigdy nie była notowana w najlepszej setce rankingu. W pierwszej rundzie w Londynie będzie sobie musiała poradzić z rolą faworytki.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Za oknami afrykańskie klimaty, dlatego dziś zamiast o korkach w Jeleniej Górze mówimy o tym, jak przetrwać tę lawinę gorąca za kółkiem. Pamiętajcie, że zamknięty samochód na parkingu staje się śmiertelną pułapką już po kilkunastu minutach. Nigdy, nawet na minutkę, nie zostawiajcie w aucie dzieci ani zwierząt.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Pogoda w Jeleniej Górze.
4: Upały w weekend dały nam się we znaki. Dziś w Jeleniej Górze również spodziewajmy się wysokich temperatur. W drugiej połowie dnia temperatura odczuwalna wyniesie nawet 36 stopni. Warto więc przygotować się na ciężkie warunki pogodowe. Jeśli nie musicie wychodzić, zostańcie w domu. Pamiętajcie również o nawadnianiu. Aura za oknem zmieni się dopiero w środę.
16: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
16: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
19: Dzień dobry, to my, słoneczni brygadziści. Witamy was o poranku w pierwszy poniedziałek wakacji. Po ósmej będziemy mieć coś dla tych, którzy marzą o własnym pokoju wypoczynkowym.
14: Dzień dobry. Po ósmej będziemy też mieli złotą kawę dla tych, którzy biorą udział w naszej porannej dyskusji, gdyż mamy lato. Dzwońcie i opowiadajcie, gdzie schroniliście się w weekend przed upałami. Tu Radio Złote Przewoje. W poniedziałkowy poranek gramy na to, jak na lato. Gramy wilki, urkę.

0: też do wypoczynku sugerują, że projektując takie, powinniśmy inspirować się jaskiniowcami.
1: No bo to.
0: Właśnie tak. Musi tam się znaleźć ciepłe światło, które imituje ognisko. Aha. Ładny widok za oknem, kolory ziemi i rośliny.
2: No, już jaskiniowcy wiedzieli, co dla nas dobre. Dymek, widok na trawing i leżing. A teraz, proszę Państwa, będzie dancing. Dancing i przytuling, gdyż bez pośpiechu będziemy grali, żeby się nie przegrzać od samego rana. I Don't Wanna Fight, Tina Turner, 11 po 8.

0: Flash Dance, Złoty Feeling, Irene Cara w radiu Złote Przeboje śpiewała pani Irenka, za ten kawałek zdobyła Oscara i Złoty Glob, czyli okazała się tak wystrzałowa, jak temperatura w Polsce w ostatni weekend. To my, Słoneczna Brygada, jest 19 po 8.
1: Dzień dobry, zagramy za chwilę Oddział Zamknięty i Simply Red, a potem komuś z was wyślemy wakacyjną kawę poranną Słonecznej Brygady w nagrodę za udział w nowym kąciku od dzisiaj, czyli mamy lato, dzwońcie.
2: Reklama.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Za nami najgorętszy, rekordowo gorący weekend tego roku. Gdzie schowaliście się przed upałem? Właśnie w sobotę i w niedzielę pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Witam. Ja można powiedzieć, że spędziłem ten weekend jak jaszczurka pod kamieniem. Zwiedzałem jaskinie i groty.
3: A ja przed upałami schowałem się u kolegi w garażu. Oczywiście nie blaszanym, tylko murowanym.
4: Najlepiej w takim upale było schować się na klatce schodowej. I wyobraźcie sobie, że nie tylko ja wpadłam na taki pomysł, ale reszta sąsiadów z mojego piętra też. Wyszła z tego takie fajne spotkanie, słuchajcie, oczywiście przy musie z waszego radyjka. Pozdrawiam was wszystkich, Ania Gdańsk.
5: Aniu, Aniu droga z Gdańska, złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy do ciebie za ten ostatni głos dobrosąsiedzki. Następnym razem na klatce schodowej będzie jeszcze wspólna kawusia. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro uwaga, będziemy wspominać pierwsze wakacje bez rodziców.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: w związku z tym, że czas płynie dość szybko, to już możecie sobie zaplanować maj 2027, to wtedy w Łodzi zagra Eros Ramazzotti, a przyjedzie do Polski po raz kolejny na zaproszenie Radia Złote Przeboje.
1: W kwestii planowania czasu to jeszcze wyjedziemy na drogi i sprawdzimy, jak na tym rozgrzanym asfalcie czują się samochody jadące w drodze do roboty. Czy chłodzą się powietrzem od pędu, czy jednak tym dymiącym asfaltem? Czy są korki, czy nie? Bądźcie z Radiem Złote Przeboje, a później udowodnimy, że wszystko jest w porządku. All right. Właśnie taką piosenkę zaśpiewa Christopher Cross.
2: Autopromocja.
3: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już dziś po 9:00.
2: Autopromocja.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
15: No ale co, Barbara? Rekin!
14: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Przypominamy kierowcom, że trwa remont ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Drogowcy działają, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Prace kosztują ponad 4 700 000 zł. Zapłaci za nie miasto, a zakończenie remontu planowane jest 13 listopada.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: 3 po 3 o pogodzie.
1: No wczoraj zanotowaliśmy absolutny rekord temperatury w Polsce. W Słubicach dokładnie w cieniu termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza, po czym termometry się roztopiły, rozpuściły i spłynęły z okien.
2: No ale tutaj mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Słubic, oszołomionych temperaturą.
1: Dzisiaj
2: u was zagrzmi, popada i temperatura spadnie do 27 stopni.
3: W Warszawie za to dzisiaj niestety wciąż 38 stopni Celsjusza w cieniu, w Krakowie 37, a w Poznaniu i Wrocławiu 35.
2: No i tutaj
1: i tu
2: spieszymy
1: tak,
2: z wakacyjną propozycją. W kopalni w Wieliczce temperatura utrzymuje się na poziomie 17 stopni przez cały rok.
1: Tak jest, tak jest. W sztolni Królowa Luiza w Zabrzu mamy maksymalnie, uwaga, 16.
3: A we wnętrzu zapory wodnej w Solinie pod poziomem jeziora, czyli na dole, jest góra 8 stopni.
1: Tak jest. I to jest dobra wiadomość. Śmiało można tam po polsku ponarzekać, że w te upały to jest oj za zimno.
0: 3 po 3 o pogodzie.

0: przyjemnie. Ludzisza McNeil w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy na to jak na lato. Niecałe 5 minut zostało do 9. Mamy pierwszy poniedziałek wakacji, czyli co? Jedziemy na wakacje. Ale najpierw tankowanie. Tankowanie. I to jest podobno ostatni moment, fajnie, no? żeby
1: zatankować taniej.
0: Podobno.
1: Od
0: no.
1: lipca wraca wyższy VAT na paliwa, a ceny na stacjach, no niestety mogą wzrosnąć. O ile więcej zapłacimy, sprawdzimy w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Co za dzień.
7: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
9: 29 dzień czerwca mamy dzisiaj, to jest poniedziałek, mamy godzinę 9. Iwona Barańska teraz i wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Niebezpieczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Śledztwo w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Kluczowy świadek ponownie w prokuraturze. Od lipca droższe tankowanie. Wygasa program ceny paliw niżej. Dziś ciąg dalszy ekstremalnych upałów w Polsce i w innych europejskich krajach. Wczoraj padły kolejne rekordy temperatury, w tym możliwy najwyższy w historii pomiar w Polsce, aż 40,5 stopnia w Słubicach. Władze apelują o ostrożność. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Europie od 21 czerwca w związku z upałami zmarło 1300 osób. Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzą będzie towarzyszył niebezpieczny wiatr przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Może uszkadzać drzewa czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
10: Do tego nawalny deszcz, który miejscami może doprowadzić do podtopień.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Za pierwszym razem świadek nie odpowiadał na pytania, dlatego dziś dr Emil Jędrzejewski ma się ponownie stawić w prokuraturze. To lekarz, który pracował w Szpitalu Południowym w Warszawie i który ujawnił sprawę innego medyka z tej placówki, niespełna 30-letniego Dawida Kacprzyka. Kacprzyk był już radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, był koordynatorem SOR-u i w zeszłym roku zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Poza tym, jak stwierdził Jędrzejewski, młody lekarz miał się przyczynić do śmierci kilku pacjentów i tę właśnie sprawę chce prokuratura wyjaśnić. Przed nami ostatnie chwile z programem Ceny paliw niżej. Pakiet zostanie wygaszony z końcem czerwca, a to oznacza, że już w przyszłym tygodniu wróci 23% VAT. Kierowcy tankując będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
13: Z całą pewnością taka zmiana wysokości podatku spowoduje zmianę cen paliw na stacjach.
10: Zdaniem ekspertów wygaszenie pakietu CPN może spowodować wzrost średnich cen benzyny do poziomu 6,5 zł. A oleju napędowego do poziomu 6 zł. 70 groszy. Dalsze podwyżki będą zależeć głównie od sytuacji na światowym rynku ropy. Ta na razie pozostaje jednak względnie stabilna.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl
12: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Może nie był to mecz, który kibice zapamiętają na lata, ale dla Kanady to historyczny i wielki sukces. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Tam czeka ich mecz z Marokiem lub Holandią. A dziś wieczorem Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lew ma podpisać 2-letni kontrakt, wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
12: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
10: No to najpierw temperatury. Dzisiaj w cieniu 38 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, 37 w Lublinie i Krakowie, 35 w Poznaniu i we Wrocławiu, 28 w Szczecinie. Przez cały kraj mogą przechodzić dziś burze, na zachodzie również z gradem.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Tak, to my witamy w pierwszy poniedziałek wakacji i już dzisiaj brygadziści słoneczni o 9.30 będą mieć dla was propozycję nie do odrzucenia. Zabierz złote na wakacje, a dokładnie to na 1000 złotych polskich nawet zabierz, no.
9: Tak jest. Jeśli macie ochotę zagrać o te pieniądze, to zgłaszajcie się na stronie złoteprzeboje.pl i czekajcie na telefon od nas. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Witamy, żeby tak dobrze to zabrzmiało, ozięble witamy, szanownych państwa, naszych słuchaczy, kochanych, i 4 minuty po 9 gramy No Mercy.

0: Who's Bad w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, król popu Michael Jackson, którego jednym ze znaków rozpoznawczych były białe skarpetki. Dzisiaj odradzamy tę część garderoby. Nie ma sensu zakładać, bo po 15 minutach i tak będą do wymiany. Dzisiaj upałów ciąg dalszy ostrzega słoneczna brygada Radia Złote Przeboje.
1: A już za chwilę Salt and Pepper, czyli sól i pieprz. To mocno przyprawiony kawałek. Dwie panie, dwie kumpele nam zaśpiewają. Piosenka nazywa się Let's Talk About Sex. Pogadajmy o seksie. No przy takiej temperaturze to bardzo przepraszam, ale tylko pogadać można. No to jedziemy, 12 po 9. Spinderella.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.

0: złote na wakacje.
1: Tak się nazywa nasza wakacyjna zabawa, w której możecie wygrać 1000 złotych polskich, ale najpierw trzeba się zgłosić na stronie internetowej złoteprzeboje.pl. Tak też zrobiła słuchaczka Jadzia z Siemianowic Śląskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w ten piękny, upalny dzień.
3: Wszystko się zgadza absolutnie, żeby jeszcze się kasa zgadzała na koniec naszego spotkania, dosłownie za parę chwil. Trzymamy kciuki. Jadziu, mamy dla ciebie już teraz 100 i ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje za to, że się w ogóle połączyliśmy, że rozmawiamy na antenie. Fantastycznie, ale możesz wygrać całego tysiaka. Grasz z nami?
2: Oczywiście, jak jest taka opcja, to gram.
1: Jest taka opcja właśnie przed tobą, 3 pytania. Płacimy po 300 za każdą poprawną odpowiedź na każde pytanie, więc jeśli jesteś gotowa, i masz 5 sekund na odpowiedź, dobrze?
2: Dobrze.
1: No to przystępujemy do pytań.
3: No to uwaga, pytanie numer 1 brzmi: Beata Kozidrak jest wokalistką zespołu Bajm. Prawda to czy fałsz?
2: Prawda.
3: Stówka plus 3 to już 400
1: dla ciebie. 400 już masz.
2: Super.
3: No to kolejne pytanie. Andrzej Krzywy czy Andrzej Piaseczny? Który z nich śpiewa w zespole Demono?
2: Andrzej Krzywy.
3: No jasne.
1: Kolejne 300.
3: No to już 700. No.
2: Ale Jedziemy z tym kątem.
3: No to proszę. Jak nazywa się autor słynnego przeboju Thriller? Kto śpiewa Thrillera, tego z 80 lat?
2: Jackson?
1: Bez znaku Jackson, zapytania, Jackson, bez znaku Jackson. Zapytania.
3: Jasne, no pewnie.
1: Brawo.
2: Zabierz
1: złote na wakacje. Była 100 za samo odebranie telefonu, potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie, to daje 900 plus 100, to jest 1000! 1000 złotych wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
2: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja, no co za poniedziałek.
3: Fantastycznie.
2: Nie, no pięknie, bardzo się cieszę.
3: No kochana, masz ten tysiaczek, masz limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy i masz satysfakcję i radość. Kochani, cały czas możecie zgłaszać się do zabawy na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał za tydzień o 9:30.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: To był Gazebo, I Like Chopin, czyli lubimy Chopina. Tutaj w radiu Złote Przeboje, my, Słoneczna Brygada. Lubimy też, jak jest troszkę chłodniej, taki zwykły, klasyczny, polski, umiarkowany klimat. Ale gorąco, jutro obiecujemy, zaczniemy nowy dzień i gorąco się żegnamy już dzisiaj.
1: Tak jest, brygadziści słoneczni wskoczą jutro od rana na rusztowanie rozgrzane. To byliśmy my, Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. A teraz ona zachowująca bezpieczeństwo i higienę pracy, Gosia Kościelna.
2: Oczywiście, cała w chłodzie, chłodnym spojrzeniem ogarniam studio i tym, mam nadzieję, będę wam uprzyjemniać to przedpołudnie, bo wiecie co, my na wakacje? My na wakacje gramy na to, ja na lato.
0: No masz.

0: Shania Twain, jedyna i niepowtarzalna, rok 97 i wtedy to był wielki, nowy przebój. Za 3 minuty będzie godzina 10. Zapraszamy na wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
5: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
6: Wiadomości z Jeleniej Góry.
7: Kamil Bekier, upał nie odpuszcza. IMGW wydał czerwone światło dla pogody. Obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia. Policja przypomina, żeby robić przerwy i pod żadnym pozorem nie zostawiać nikogo w nagrzanym samochodzie. To nie pasażerowie, a tory mają dość upałów. PKP Intercity odwołało część pociągów, także tych kursujących przez Dolny Śląsk. Powodem są awarie sieci trakcyjnej oraz odkształcenia torów spowodowane wysoką temperaturą. Wysokie temperatury nie omijają także gór. Karkonoski GOPR apeluje do turystów, by na szlak zabierali minimum 1,5 litra wody na osobę. Choć na szczytach temperatura jest niższa, promieniowanie słoneczne jest tam znacznie silniejsze, mówi ratownik górski Krzysztof Koziej.
8: Na pewno duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
7: Ważne jest też nakrycie głowy.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Nawet 32 stopnie w drugiej połowie dnia wskażą termometry w Jeleniej Górze. Według synoptyków temperatura odczuwalna, może być jeszcze wyższa. Wychodząc z domu warto o tym pamiętać. Wiatr raczej nam nie pomoże, opady deszczu prognozowane są dopiero wieczorem. Wieczorem naturalnie przyjdą też niższe temperatury. Na razie jednak musimy mierzyć się z upałami.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: Prawie 2 minuty po godzinie 10. Nie ma chyba co mówić o tym, że wakacje się rozpoczęły z przytupem. Lato także i w Radio Złote Przeboje gramy na to jak na lato. I czymże możemy to przedpołudnie zacząć lepiej i bardziej z przymrużeniem oka niż tą piosenką, którą wszyscy dorośli rozumieją.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

Men at Work, 8 minut po godzinie 10, to Radio Złote Przeboje w gorący czerwcowy, tak, zastanawiałam się chwilę, wciąż czerwcowy dzień, a przed nami gwiazda, która zaczynała jako choreografka i współpracowała z największymi gwiazdami muzyki, tworzyła taneczne układy, między innymi dla Janet Jackson, dla Michaela Jacksona, dla zespołu Duran Duran, Whitesnake, no i ZZ Top także. A w 1988 tworzyła choreografię światowego tournée George'a Michaela Faith Tour, ale śpiewała także. W 1991 roku powstał ten jej wielki przebój.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.

No tak, niewiele utworów nadaje się bardziej dokładnie na taki upał jak ten. Summer Jam i Underdog Project. Vic Krishna to jest ten osobnik, którego głosu przed chwilką słuchaliśmy, lider i wokalista. The Underworld Project pochodzi z Fiji, ale dzieciństwo spędził w kanadyjskim Vancouver i tam pracował też w rodzinnej firmie i żeby uciec od codzienności, postanowił wyjechać do Niemiec. Wyobraźcie sobie, że niektórzy mają codzienność w Fidżi i pochodzą z Kanady. No a teraz w Radiu Złote Przyboje Sinéad O'Connor. Uspokajająco, pięknie, romantycznie.

0: Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Opcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek, już jutro w KFC.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 1,99 zł za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca!
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.

przed nami w Radiu Złote Przeboje, bo już albo dopiero za kwadrans 11 zespół, który zdecydowanie można nazwać multikulturowym, bo mimo, że projekt powstał w Holandii i jest z Holandią utożsamiany, to tylko jeden z oryginalnych wokalistów, Robin, był rodowitym Holendrem. Wokalistka Kim pochodzi z Indonezji, a z kolei kolejny muzyk Dennis ma korzenie hiszpańskie, także taki tygiel wielokulturowy. I słowo Wenga, które znajduje się już, pewnie wiecie o co chodzi, w nazwie. Venga Boys oznacza po hiszpańsku mniej więcej chodź dalej, i nazwa grupy wywodzi się właśnie od tej hiszpańskiej wokalistki zaproszonej do wcześniejszego projektu producentów, która podczas nagrań często właśnie powtarzała to słowo. Venga, venga, venga. Radio Złote Przeboje. Bum, bum, bum, bum. Taki tytuł. Mhm.

0: CV Wonder w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11 i o 11 najważniejsze tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
6: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
7: Kamil Bekier. Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów kolei na trasie Kraków-Jelenia Góra. PKP Intercity odwołuje jedno z poniedziałkowych połączeń TLK. Nie pojedzie pociąg Planty z Krakowa Płaszowa do Wrocławia Głównego. Pasażerowie będą mogli skorzystać z innych dostępnych połączeń. Pozostajemy w temacie kolei. Od 1 lipca bilety PKP Intercity na trasie Jelenia Góra-Karpacz będą honorowane także w pociągach kolei dolnośląskich. To efekt porozumienia przewoźników obowiązującego do końca września. Na koniec apel. Nie lekceważcie pogody. Udar cieplny to stan zagrożenia życia, ostrzega ratownik z Dolnego Śląska Paweł Gawłowski.
8: Już przeniesienie do cienia daje bardzo dużo. Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu. Jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
9: Kiedy dzwonić na 112?
8: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki.
7: Pogoda ma się zmienić dopiero w środę.
1: Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Upały nie odpuszczają. Dziś w Jeleniej Górze termometry ponownie pokażą bardzo wysokie wartości. Policjanci przypominają, że wybierając się w podróż, warto zabrać około 2 litrów wody na osobę. Przydadzą się też lekkie przekąski, na przykład owoce, orzechy lub batony zbożowe. Dopiero wieczorem w regionie zrobi się nieco przyjemniej.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Coraz goręcej, bo zbliża się powoli południe. Powoli, dlatego że w tej chwili 2 minuty po godzinie 11, ale jestem z wami cały czas. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90.
11: Radio Złote Przeboje.
6: No i gramy na to, jak na lato. Teraz Bon Jovi, Gosia Kościelniak, zapraszam.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Take That. To jest, wiadomo, jeden z najbardziej ikonicznych boys bandów z lat 90. Jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii brytyjskich list przebojów. To był 89 rok, kiedy powstali. I formacja ma na koncie ponad 45 milionów sprzedanych płyt na całym świecie i 12 singli, które dotarły na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii. Od swojego spektakularnego powrotu po blisko 10-letniej przerwie, no wydawałoby się, że już nic się nie wydarzy, a jednak ta przerwa była spowodowana zresztą, jak wiadomo, odejściem Robiego Williamsa. Grupa wróciła, wciąż cieszy się ogromną popularnością. No może nie tak wielką jak kiedyś, ale jednak. I przecież wiosną tego roku wydali najnowszą płytę. I grają koncerty, a teraz zagrają w radiu Złote Przeboje 10 po 11.

0: mamy lato, w Radiu Złote Przeboje już wakacyjne konkursy i zabawa. Zaczęliśmy świetnie. Zabierz złote na wakacje. To jest konkurs, w którym macie szansę na wygranie 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na początku na pytanie, gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A my wybierzemy najbardziej kreatywną odpowiedź i dzwonimy do jej autora. I dzisiaj po 9:00 taka oto sytuacja miała miejsce.
1: Brawo!
2: Zabierz złote na wakacje. Była stuwa za samo odebranie telefonu. Potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie. To daje 900 plus 100, to jest 1000. 1000 złotych będzie masz na wakacyjne przyjemności.
1: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek. Nie no, pięknie, bardzo się cieszę.
0: Pierwszy dzień wakacji na antenie Radia Złote Przeboje i od razu tyle radości zaraźliwej. Zgłaszać się można przez stronę złoteprzeboje.pl. Zabierz złote na wakacje codziennie.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
7: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: W Media Expert taniej masz.
0: Reklama.

Wielkiego powrotu i jubileuszowej trasy koncertowej Spice Girls z okazji 30-lecia zespołu zostały odwołane. Artystki nie zdołały dojść do porozumienia, kto by pomyślał, w sprawie wspólnego projektu. No i zamiast tego skupiają się na własnych karierach solowych i na projektach biznesowych. I tak, Mel C skupia się na solowej działalności muzycznej, no i w październiku ma występować na żywo ze swoim materiałem. Victoria Beckham skupia się na kierowaniu swoją globalną marką modową i kosmetyczną. Mel B jest zaangażowana w działalność medialną i filantropijną w Wielkiej Brytanii. Emma Bunton kontynuuje karierę radiową, pojawiając się w brytyjskich stacjach, a Jerry Halliwell Horner skupia się na projektach pisarskich i wspieraniu męża w świecie Formuły 1. Ale razem zaśpiewają teraz przynajmniej w Radiu Złote Przyboje.

Duran Duran uwielbiamy ich w Radiu Złote Przeboje, a to przebój z 93 roku, a to największe przeboje lat 80. i 90. I teraz za 4 minuty 12, a o 12 najważniejsze wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
4: Wiadomości z Jeleniej Góry.
5: Kamil Bekier. Policjanci z Jeleniej Góry odpowiedzą przed sądem za interwencję wobec dwóch braci. Prokuratura zarzuca im m.in. przekroczenie uprawnień, fałszywe oskarżenie i składanie fałszywych zeznań. Obaj funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Za zarzucane czyny grozi im do 8 lat więzienia. Z kolei wczoraj wieczorem służby ratunkowe interweniowały w jednym z marketów przy ulicy Elsnera. Powodem było zadymienie, które uruchomiło alarm przeciwpożarowy. Jak ustalono, doszło do zwarcia w agregacie chłodniczym obsługującym sklepowe lodówki. Gdy żar leje się z nieba, każdy marzy o chłodnej wodzie. Ratownicy przypominają jednak, że rzeka nie jest basenem. Jeśli już chcemy skorzystać z wody, na przykład podczas wycieczki kajakowej, warto pamiętać o bezpieczeństwie.
6: Zakorzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych, które nie tyle mają być w jednostkach, ale prosimy, żeby one były zapięte.
5: Mówił ratownik wodny Krzysztof Skrzyniarz. W taką pogodę może nam się przydać również nakrycie głowy.
1: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Po południu w Jeleniej Górze znów zrobi się gorąco. Przypominam, że podczas upałów szczególną uwagę należy zwrócić na osoby najbardziej narażone na przegrzanie. Dzieci i seniorzy powinni unikać wychodzenia z domu w najgorętszej porze dnia. Jeśli to konieczne, ważne są nakrycia głowy i regularne picie wody. Warto też szukać zacienionych miejsc.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Popołudnie poniedziałkowe, prawie ostatniego dnia czerwca, bo przed ostatniego, a w Radiu Złote Przyboje gramy na to jak na lato. I myślę, że Go West i Pet Shop Boys to będzie bardzo dobre letnie otwarcie tej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do Radia Złote Przyboje.

Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór inspirowany atmosferą tamtych lat i niezwykłą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przybojów tego zespołu. Będą historie opowiedziane przez Agustina i kolacja pełna smaków. A na deser jeszcze taneczna zabawa do największych przybojów i to wszystko w Łodzi 11 lipca. I mamy dla Was złoty bilet na to wydarzenie codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to najpierw kreatywnie odpowiedzcie na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzyboje.pl, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego. A następnie, gdy już będziecie na antenie, poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane przez Agustina Egurolę. A jak się nie uda poprawnie odpowiedzieć, to chociaż nasz piękny kubek Radia Złote Przyboje dostaniecie. A teraz Natalia Kukulska w biegu będzie załatwiać pewne sprawy. Radio Złote Przyboje, 12.10.

Jeszcze Shakira, a przed nami Gumbay Dance Band, który powstał w 1979 roku z inicjatywy Benda, który pragnął przybliżyć europejskiej publiczności egzotyczne rytmy karaibskie oraz rytmy reggae. Nazwa zespołu nawiązuje do Gumbay i to jest rodzaj muzyki popularnej na Bahamach. Gumbay Dance Band zdobył światową sławę dzięki swojemu unikalnemu, unikatowemu stylowi, który łączył elementy muzyki tropikalnej, popu i folku. I wiecie co? Sprawdziłam, jak temperatura teraz wygląda na Jamajce, w Kingston, w stolicy, i tam w tej chwili jest 25 stopni. A w naszej stolicy, w Warszawie, teraz 35 stopni. I kto tu ma tropiki? Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my idol, Marlon Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sands.

0: za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

Za 12 minut będzie godzina 13, a przed nami Italo Disco. Nurt Italo Disco, który zawojował europejskie dyskoteki w latach 80. Dużo można byłoby o nim opowiadać. Włosi mieli do zaoferowania znacznie więcej niż nudne bity, bo nieodłącznymi elementami włoskiej muzyki elektronicznej były kolorowe ubrania, słodkie drinki, inscenizacje na koncertach. No jednocześnie chyba nie było wcześniej takiego gatunku muzycznego, który cieszyłby się tak niskim poważaniem wśród krytyków. Plastikowy złom. Swego czasu to było jedno z delikatniejszych określeń ekspertów na Italo Disco. Życie na plaży było mottem na adriatyckich plażach, które często były przepełnione do granic możliwości, i ten zapach oliwy z oliwek i cytryny, którymi się smarowało.

0: Sixteen i przebój z roku 1997. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje i prognoza pogody także.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
7: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13:00. Zapraszamy.
8: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
9: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogody, się kończy.
8: Aby odciążyć sieć, poszczególni przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów. Dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
10: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
8: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłku w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
11: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GTDKiA.
12: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
11: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
8: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj kolejny dzień upału. Najprzyjemniej, bo 28 stopni w Szczecinie i Koszalinie. W centrum 38 stopni, w Rzeszowie 39. Burze możliwe wszędzie oprócz północnej Polski. No i rozpoczęcie kolejnej godziny w Radiu Złote Przeboje, no będzie absolutnie pasowało, jeśli chodzi o tytuł Gorąca Rzecz, Hot Stuff i Donna Summer jeszcze na domiar wszystkiego, czyli w wolnym tłumaczeniu Donia Lato. Gosia Kościelniak, zapraszamy.

0: Już pojutrze, czyli 1 dnia lipca, będziemy mogli razem się bawić i muzycznie, i podróżniczo też. Do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika właśnie, czyli poduszka podróżna, taki rogal, z którego można zrobić też poduszeczkę, taką prostokątną, torba, radia Złote Przeboje i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki będą krążyły wokół przeróżnych, ciekawych miejsc na ziemi i muzyki. Zresztą sami posłuchacie i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami. To już we środę. Palcem po mapie.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. 13.27 Radio Złote Przeboje, George Michael przed chwilką, a najbardziej lubił spędzać wolny czas, również wakacje w domowym zaciszu, z dala od zgiełku miasta, a jego ulubionym azylem, w którym chętnie przebywał podczas letnich miesięcy, była jego wiejska posiadłość, Mill Cottage to się nazywało, w hrabstwie Oxfordshire w Anglii. Artysta unikał hucznych kurortów na rzecz prywatności i natury. Ta posiadłość była jego wymarzonym miejscem. Uwielbiał relaksować się tam na świeżym powietrzu, spędzając długie letnie wieczory w przydomowym domku przy basenie, o tym kiedyś opowiedział u Oprah Winfrey. Ta posiadłość do dzisiaj jest miejscem, z którym fani łączą pamięć o nim, organizując tam plenerowe spotkania i koncerty charytatywne. A teraz Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua AirSeconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
15: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.

0: mówiłam dzisiaj przy okazji reggae piosenki o Jamajce, że w Kingston na Jamajce jest 10 stopni chłodniej niż w Warszawie dzisiaj, w naszej stolicy, bo mamy 35 w tej chwili, ale to jeszcze nie jest najcieplejsze miasto w Polsce, o czym z radością w swojej złośliwości donoszę, patrząc na Jerzego, który uwielbia jesień i takie jesienne chłody.
1: Zdecydowanie,
0: ale
1: tak.
0: Ale dzisiaj ćwiczy silną wolę i uśmiech.
1: Oczywiście, że tak, no Boba tak. Marleya, jeśli chodzi o Jamajkę, na pewno zagram, ale to będzie troszkę później. Na razie to będzie Anne Wisborne,
0: która robi wszystko, everything I do, żeby było chłodniej.
1: Tak, także powachlujemy was trochę muzycznie. Dlaczego nie? A poza tym mamy tyle fajnych wakacyjnych rzeczy, że o niektórych z nich wam chętnie powiem, no bo niech się człowiek przyzwyczaja do dobrego.
0: Niech.

Ona jest ze snu, śpiewa w radiu Złote Przeboje, Artur Gadowski. Już za chwilę u nas tylko sprawdzone wiadomości. Będziemy ostrzegać, cała Polska na czerwono, ale nie tylko upalne alerty. Mamy ostrzeżenia przed burzami. Zaraz powiemy, gdzie będzie bardzo niebezpiecznie.

0: Poniedziałkowe i wakacyjne Radio Złote Przeboje. 29 czerwca, poniedziałek. Zapraszam na wiadomości.
1: Burze i upały. Cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach. I ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło odwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
2: No to są sportowcy. Warunki różne tego typu, różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No, stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
1: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
3: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
1: Warto wybierać strzeżone kąpieliska. Na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
4: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
1: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
1: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W prawie całej Polsce ostrzeżenia przed upałami. 38-39 stopni to temperatura, która przeważa. Chłodniej tylko w zachodniopomorskim i nad samym morzem od 28 do 33 stopni. Dla Polski zachodniej i południowej ostrzeżenia przed burzami. Niezależnie od tego, czy tegoroczny urlop daleko przed wami, jesteście w trakcie, czy wybieracie się może niebawem, to dla wszystkich gramy na to jak na lato. Jerzy Telesiński, same najbardziej słoneczne i wakacyjne złote przeboje lat 80. i 90. mam dla was.

No, słuchajcie, zdrowia. Zdrowia życzymy 79-letniemu Derylowi Hallowi. Artysta przeszedł poważny zabieg. Pomyślałem, że powinniście wiedzieć, że niedawno przeszedłem przeszczep nerki od bardzo życzliwego i hojnego żywego dawcy. Tak napisał artysta we wtorek na Instagramie. Stało się to kilka tygodni temu i już zaczynam czuć się lepiej. Według moich lekarzy to był pełny sukces. No to bardzo się cieszymy. I gramy Army of Lovers w Radiu Złote Przeboje. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gorąco?

O tym, że życie gwiazd nie zawsze jest usłane różami, wie doskonale Cheryl Cole. Media obiegły zdjęcia i nagrania jej brata. Andrew śpi w namiocie pod sklepem, zmaga się z uzależnieniami i ma na koncie 115 przestępstw. Niestety nie chce pomocy od znanej siostry. Teraz Michael Jackson i Earth Song w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy na to jak na lato, a o prezentach wakacyjnych powiem wam za niecały kwadrans, dlatego zostańcie ze mną koniecznie, bo mam bilety dla fanów Abby.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
21: Reklama.

Linda Caroline w Radiu Złote Przeboje, w którym mamy dla Was coś wspaniałego. Złote bilety na ABBA Night Dinner and Show, czyli podwójne zaproszenia od Agustina Eguroli, który w piątek nas odwiedził, o czym możecie przekonać się na naszych social mediach. Impreza jest w lipcu, impreza jest w Łodzi. Zapowiada się przepysznie, dlatego jutro od samego rana wygrywajcie zaproszenia, a szczegóły imprezy i to, jak się wygrywa, spokojnie sobie sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 15. W wiadomościach już za chwilę przenosimy się do Hamburga. Doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 29 czerwca. Pora na wiadomości.
8: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny. Zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany. Motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, dwa kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
9: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
10: Jedziecie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plaży, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
9: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
10: Ktoś, kto przyjdzie ze mną, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
9: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
8: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
11: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
8: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
12: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który no, daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
8: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Kamil Bekier. Lubicie historię rodem z filmów szpiegowskich? Muzeum Historii i Militariów zaprasza na nową wystawę Wojny Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na ekspozycji można poznać kulisy tajnych operacji i działalności wywiadu w regionie. Od I wojny światowej po okres zimnej wojny. Z kolei w Książnicy Karkonoskiej można oglądać nową wystawę z cyklu Jeleniogórskie Zbieractwa Dziwactwa. Tym razem prezentowana jest kolekcja Janusza Milewskiego pod nazwą Papierowe Klucze, czyli bilety wstępu do muzeów, zabytków i innych wyjątkowych miejsc odwiedzonych przez kolekcjonera. Miłośnicy kabaretu mogą już rezerwować termin. 15 sierpnia w Karpaczu wystąpi Marcin Daniec. Artysta, nazywany przez publiczność satyrykiem wszechczasów, zaprezentuje swój program na scenie teatralnej Hotelu Gołębiewski. Początek występu zaplanowano na godzinę 20.30.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
14: Chłodniej tylko nad morzem i w zachodniopomorskim od 28 do 33 stopni, a tak w przeważającej części kraju 38-39 stopni. W Polsce zachodniej i południowej także ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Z wakacyjnych atrakcji specjalnych mamy dla Was zabawę palcem po mapie. Kiedy, gdzie i co można wygrać, powiem Wam za chwilę. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na całe wakacje, bo gramy dla Was na to jak na lato. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w poniedziałek.

No trudno o bardziej urlopowe brzmienia. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który wymyślił sobie swój własny, leniwie słoneczny, muzyczny styl. Latem 86 roku razem z Urszulą mogliśmy pytać po raz pierwszy, ile masz lat? To do tamtej odpowiedzi trzeba by dzisiaj doliczyć dokładnie lat 40. A najlepsze jednak jest to, że ten Złoty Przebój wcale się nie zestarzał. Kocham ten kawałek.

gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.

Patrycja Kosiarkiewicz. Przypominam, 19 lipca ma urodziny. Pamiętamy, pamiętamy. Pamiętamy też, że pochodzi z polskiej stolicy wina, czyli z Zielonej Góry, a mówię o tym, bo w każdą środę wakacji będę miał dla was prezenty w zabawie palcem po mapie. To będzie taki konkurs muzyczno-geograficzny. Szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Bawcie się z nami przez całe wakacje, bo w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
0: Autopromocja.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
13: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
14: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Can't touch this. Can't touch this.

Savasz, czyli Roberto Zanetti, kończy w tym roku lat 70. Mieszka sobie w Toskanii, w niewielkiej miejscowości nad morzem i chociaż ciągle koncertuje, to zdecydowanie więcej czasu poświęca pracy producenta muzycznego. A jest cenionym producentem, dodajmy. Ceniony koncert. Wczoraj zagrała grupa Various Monks w ramach Dni Bełchatowa. Kto tam nie był, no, to tak się troszkę poczuje, jakby jednak był.

0: In Private zaśpiewała Dusty Springfield, oczywiście w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 wśród tylko sprawdzonych wiadomości kontrolę autokarów. Dla kogo, kiedy, gdzie i jak, o tym powiemy wam o 16.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałek, 29 czerwca, pora na wiadomości.
10: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek, kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chayą Sawankiau z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
11: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
10: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
12: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
10: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Dosze. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, m.in. czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
4: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
10: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: Kamil Bakier. Zapraszam. Kino pod chmurką wraca do Cieplic już w tym tygodniu. Rusza letnie kino pod gwiazdami. W środę będzie można obejrzeć Shreka, a wieczorem thriller Milczenie Owiec. Dzień później na ekranie pojawią się Shrek 2 i Braveheart. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny. Godziny znajdziemy w internecie. Bez pościgów i superbohaterów, za to z historią w tle. W kinie LOT dziś o 18:00 zobaczymy film Ojczyzna. To opowieść o Tomasie Manie i jego córce, którzy podczas podróży przez podzielone Niemcy odkrywają, że najtrudniejsze granice nie zawsze są na mapie. Z kolei w Muzeum Karkonoskim można oglądać wystawę Homo Divisus Konrada Tomaszewskiego. Ekspozycja poświęcona jest kulturze ludów pierwotnych. Składają się na nie szklane rzeźby inspirowane tradycjami rdzennych społeczności z różnych części świata.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
15: Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej, a dzisiaj ciągle jeszcze 38-39 stopni w prawie całej Polsce. W prawie całej, dlatego że w zachodniopomorskim i nad morzem kilka stopni mniej. Na południu ostrzegamy przed gwałtownymi burzami. Już jutro o kilka stopni mniej, ale nadal upał. Jak unikać niepotrzebnego obciążania serca? O 16:30 powiem, co radzą w tej sprawie kardiolodzy w specjalnym wakacyjnym wydaniu programu Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
0: Reklama.

0: Bob Marley. Umówmy się, że to jedyna Jamajka, jakiej życzę wam dzisiaj, bo poza tym na upały to jednak trzeba uważać. Bo to poza wszystkim znaczne obciążenie dla układu sercowo-naczyniowego. Posłuchajcie, co radzą kardiolodzy.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Zdrowa osoba zazwyczaj radzi sobie z nadmiernie wysoką temperaturą, jednak seniorzy, osoby z nadciśnieniem, chorobami serca, zaburzeniami rytmu oraz pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie albo odwodnienie powinni zachować szczególną ostrożność. Jako kardiolog spotykam się z tym wielokrotnie. Problemy często wynikają nie z jednej rzeczy, ale z ich sumy, ostrzega kardiolog Tomasz Skala. Lekarze zgadzają się, że kluczowa jest profilaktyka i respektowanie własnych granic. Dlatego należy pić wodę w mniejszych dawkach przez cały dzień, nie tylko wtedy, gdy czujemy pragnienie. Unikamy forsownej aktywności fizycznej, nie pijemy alkoholu, alkohol odwadnia. Unikamy kawy i napojów energetycznych, kofeina przyspiesza tętno i przyczynia się do odwadniania. Klimatyzacja może przynieść ulgę, ale nagłe zmiany temperatury mogą szokować organizm. Jeśli przyjmujecie leki, skonsultujcie się ze specjalistą w sprawie letniego schematu ich przyjmowania. W upalne dni zwracajmy uwagę nie tylko na swoje ciało, ale także na otoczenie. Jeśli ktoś w naszym otoczeniu się przegrzeje lub osłabnie, trzeba działać szybko.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Na drodze krajowej numer 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce trasa jest zablokowana. To odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W zderzeniu czołowym samochodu osobowego z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zablokowana jest też autostrada A4 na Podkarpaciu. Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Łańcut i Przeworsk nie ma przejazdu w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.
14: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
17: Radio Złote Przeboje 106,2.

Nie Madonna i nie Michael Jackson, tylko właśnie on, Shakin' Stevens, w latach 80. spędził najwięcej tygodni na brytyjskich listach przebojów. Gratulujemy serdecznie naszej gwieździe. Gramy na to jak na lato. Emilia w Radiu Złote Przeboje. No, gwiazdy mamy, no, nie byle jakie. Weźcie nas ze sobą na całe wakacje.

0: Together in Electric Dreams i Human League. Największe przeboje lat 80. i 90. Przez całe wakacje wam gramy, ale trzymamy rękę na pulsie. Już za chwilę z wiadomości Radia Złote Przeboje o 17.00 dowiecie się, gdzie wyrobić kartę EQUS, bardzo przydatną w czasie zagranicznych wakacji.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 29 czerwca. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Były ordynator szpitala południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
11: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
10: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
12: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
13: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
12: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
13: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
12: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
10: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
14: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą. Jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
10: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, między innymi przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w dwóch punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Ostrzegamy przed gwałtownymi burzami na zachodzie i na południu, no i nadal ostrzegamy przed groźnym upałem. 38-39 stopni na termometrach w prawie całej Polsce, tylko zachodniopomorskie i nad morzem od 28 do 33 stopni. Jutro nadal bardzo gorąco, ale o kilka stopni mniej. A dopiero byliśmy zaskoczeni, że zima przyniosła w tym roku potężne mrozy, prawda? Takie największe od lat. Wakacyjnie witam w Radiu Złote Przeboje, nazywam się Jerzy Telesiński, grupa Kombi na dzień dobry po południu w poniedziałek.

Leanne Rimes w Radio Złote Przeboje. Artystka ujawniła niedawno, że wraz z mężem opiekują się właśnie jednym z rodziców, który dochodzi do siebie po udarze. W związku z tym przełożyła kilka koncertów, dodając, że priorytetowe traktowanie zdrowia jest dla niej trudną, ale konieczną decyzją po latach dawania z siebie wszystkiego. Trzymamy kciuki!

0: Seal w radiu Złote Przeboje. Seal urodził się jako Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. I to Olusegun oznacza Bóg Zwycięstwa. Jego rodzice są imigrantami pochodzenia nigeryjsko-brazylijskiego. Mam nadzieję, że i wy też dzisiaj jesteście bogami zwycięstwa. Zabierz złote na wakacje. Tysiąc złotych będzie masz na wakacyjne przyjemności.
1: Ale się cieszę, naprawdę rewelacja. No co za poniedziałek.
2: Fantastycznie.
1: Nie, no pięknie, bardzo się cieszę.
0: 1000 złotych w zabawie, zabierz złote na wakacje już jutro znowu do wygrania. Szczegóły naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Marian?
9: Mm?
2: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
1: Złote przeboje w drodze.
14: Na początek Wielkopolska i droga krajowa nr 92, trasa w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem jest zablokowana w kierunku Pniew. Jedna osoba została tam ranna w zderzeniu ciężarówki i osobówki. Policja wytyczyła objazd. Utrudnienie na A4 na odcinku Brzezimierz-Brzeg na Dolnym Śląsku. Ciężarówka uderzyła tam w most i bariery energochłonne. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko prawym pasem. Utrudnienie też na krajowej 10 między Piłą a Wałczem w pobliżu Piły. Doszło do zderzenia ciężarówki z motocyklem. Policja wprowadziła tam ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: niemal wszystkich świętych w Radiu Złote Przeboje i jaki zespół? Tomek, ja nie pamiętam takich szczegółów, ty pamiętasz, co?
1: No jeżeli bal wszystkich świętych, to musi być Budka.
0: Tomek Brel, czyli ten, który o Radiu Złote Przeboje i o naszych gwiazdach wie wszystko, co po 18.
1: Będzie również bal, ale jaki to będzie bal? No słuchajcie, jeszcze trochę potrzymam was w niepewności, wszystko się wyjaśni za kilkanaście minut.
0: Dobra, no to wilki, Son of the Blue Sky.

0: Absolutnie pięknie, absolutnie fantastycznie. Into the Groove, czyli połowa lat 80. i Madonna w szczytowej formie. Takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w radiu złote przeboje, a mam ich w zanadrzu zdecydowanie więcej. W końcu już za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej o 18 sprawdzimy pogodę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark cytryna limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Reklama. Właśnie minęła 18, za chwilę zerkniemy do prognoz. Teraz posłuchajmy wiadomości sportowych w Radiu Złote Przeboje.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski zaprasza. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Finalistka niedawnego Rolanda Garrosa przegrała z Manan Chayo Savankieu z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Pogoda. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy i zachodzie do 22 na wschodzie i południu. Jutro w dzień miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: No, niektórzy pewnie zmarszczyli brew, usłyszawszy tę prognozę i pomyśleli, co to za temperatury w ogóle, gdzie ja jestem. No słuchajcie, podejrzewam, że w te wakacje kilka rekordów pogodowych w Polsce zostanie pobitych, będzie czwórka z przodu, no zresztą już była. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje, Kraftwerk, Klaus Mittwoch za kilka minut, no a teraz zespół, który miał być drugą Abbą przed laty, ale chyba nie do końca to wyszło. Ace of Base.

Właśnie, do ostatniej nutki Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowy wieczór przed nami, za chwilę pojawi się dowód na to, że niektóre piosenki mimo upływu lat, ponad 40, wciąż są aktualne. No bo pewnie o tej porze, czyli pod koniec miesiąca, niektórzy zastanawiają się, skąd wziąć fundusze na wakacje. No są na to sposoby, w końcu ruszyła zabawa Zabierz Złote na wakacje. Dzisiaj wakacyjny budżet podreperowała w doskonałym stylu nasza słuchaczka Jadwiga z Siemienowic Śląskich. No i dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. To jest pierwszy sposób na podreperowanie budżetu. Drugi sposób to cierpliwie poczekać do końca miesiąca. I o tym muzycznie będzie teraz. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę, kiedy pełną kieszeń znowu mam.

Pięknie, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A dzisiaj w programie cała muzyka, sporo niespodzianek, sporo bardzo dobrych wiadomości dla fanów. Na przykład Artura Gadowskiego. Po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Artur Gadowski, jakiego nie znaliście. No, nie ulega wątpliwości, że

0: Tom Petty and the Heartbreakers w Radiu Złote Przeboje. To był koniec lat 80. Niezwykła dekada i mam na to, słuchajcie, dowody. Artysta, którego znamy i bardzo lubimy, Marian Gold z zespołu Alphaville, już za chwilę będzie właśnie dekady lat 80. zachwalał. A dlaczego? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja.
2: Złote Przeboje w drodze.
3: Utrudnienia na drodze krajowej z Lublina do Warszawy. Drogowcy zdejmują asfaltową nawierzchnię na fragmencie drogi między węzłami Rzeżyn i Skrutki z powodu wybrzuszenia, które powstało pod wpływem upałów. Zablokowana jest też droga S7 między Grójcem a Radomiem w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. To tam z ciężarówki wypadł ładunek. Do końca dnia gorąco, ale możliwe są też burze w niemal całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach.
2: Radio Złote Przeboje 106,2.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Pięknie, Marek Grechuta. To był rok 1987. No a ja obiecałem, że o latach 80. porozmawiamy dzisiaj z artystą, który wtedy rządził na listach przebojów. Marion Gold i zespół Alphaville. Jak to z tymi latami 80. jest? Marion Gold ma na ten temat niezwykłą teorię.
1: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, a przynajmniej dla świata zachodniego. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś.
0: No, a skoro już się przepytujemy, no to za moment porozmawiamy o największym muzycznym sukcesie zespołu Alphaville, czyli albumie Forever Young.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje, a za moment Alphaville i ich największy przebój, czyli Forever Young. No właśnie, obiecałem, że Mariana Golda z zespołu Alphaville trochę dzisiaj przy tablicy, jak to się ładnie mówi, pomęczymy. No pamiętam, jak to rozmawialiśmy na temat ich największego hitu. Płyta została wydana na całym świecie, od Filipin aż po Jugosławię, i to jest rzecz, w którą trudno uwierzyć.
1: Yeah, it's unbelievable and that is the reason that we were pretty
2: surprised. Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego wtedy myślę. Mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób.
0: Marian Gold w Radiu Złote Przeboje. No to słuchamy w takim razie Alphaville, Forever Young. Teraz w programie Cała Muzyka.

0: No nie ma co ukrywać, że to zespół, który w latach 90. narobił zamieszania. Zresztą nie tylko oni. New Kids on the Block. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe. Na pewno też sprawdzimy, co szykuje pogoda.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.
18: Co szykuje pogoda na jutro? No powiem tylko tyle, małą niespodziankę, ale o tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
19: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Sport w 30 sekund.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej. Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Manan Chayo Savankiel z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiole, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca do niedawna był szkoleniowcem Chelsea.
19: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
20: Pogoda.
18: Jutro miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum również burze lokalnie z gradem. Od 26 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. W nocy najładniej na południowym wschodzie, miejscami głównie na południowym zachodzie przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni, tyle będzie na północy i zachodzie, do 22 na wschodzie i południu. 36 stopni na wschodzie i południu. No, powiem tylko tyle, Chorwacja może się schować. No dobrze, teraz prognoza muzyczna. Kto by pomyślał, że w 2026 roku będę mówił o nowościach płytowych od zespołu Pink Floyd? A tu proszę bardzo, płyta Eight Trunks. Co prawda zawiera wszystkie utwory, które doskonale znamy i lubimy, ale i tak fajnie ją kupią. Pink Floyd, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Fantastyczna Tina Turner w Radiu Złote Przewoje. Pewnie pamiętacie, jak to kilka lat temu została wypatrzona w naszej ulubionej Chorwacji na jachcie. No, media plotkarskie grzały ten temat przez dobrych kilka dni. A propos ulubionych destynacji gwiazd, no to pamiętam, jak to rozmawiałem ze wspomnianym już dzisiaj Arturem Gadowskim na tematy wakacyjne. Przyznał, że wakacje życia, no to z pewnością był wyjazd do Stanów połączony ze zwiedzaniem, ale bardzo miło wspomina też wakacje na Helu, gdzie jeździł z rodzicami jeszcze w latach 80. Artur Gadowski, przypominam, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Pewnego Razu w Muzyce. Po 20:00 Artur Gadowski, jakiego nie znaliście.

0: błędzie pewnie niewiele osób wie, niewiele osób w ogóle zwróciło uwagę, no przynajmniej do momentu, kiedy nie zaczęliśmy o tym głośno mówić.
1: Cała płyta tak brzmi w każdym utworze Seplenie. Dlatego, że człowiek, który płytę nagrywał, postanowił przy pomocy urządzeń tak zwanych peryferyjnych wyeliminować typowe dla polskiego języka szeleszczenia, czyli zamiast dziwis, no krótko mówiąc przegiął delikatnie pałkę z gałeczkami, co nie było słyszalne w studiu. Po prostu myślałem, że się pod ziemię zapadnę, bo dopiero wtedy usłyszałem, co tam jest i to, co do dzisiaj słychać. Naprawdę w studiu to nie było słyszalne. Teraz na każdym nośniku jest dokładnie dziwis, ulica Fabrycna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przegięto pałę, no i wiesz, no szczęście w nieszczęściu, bo niby taki hicior, a z drugiej strony obciach na maksa, bo wiesz, no przecież nie będę teraz, nie wiem, milionom osób każdemu po kolei tłumaczył, dlaczego ja tam seplenie, a w rzeczywistości tego nie robię.
0: No to tak mi się wydaje, że teraz będziemy słuchać uważnie. Proszę bardzo, Kołranocka.

0: Mary Mary i Szeklas w Radiu Złote Przeboje. Poniedziałkowa cała muzyka, za chwilę piosenka, którą znamy i uwielbiamy wszyscy, ale o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest ona coverem. O jaki utwór chodzi? Cierpliwości, o tym za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z Radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już w środę po 10:00.
1: Autopromocja.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Laura Brojenigan jest Self Control, czyli wielki przebój pierwszej połowy lat 80. Przebój, o którym pewnie nie wszyscy wiedzą, że jest coverem. No bo tak naprawdę pierwszy był włoski wokalista pod tajemniczym pseudonimem Raf, potem Laura Brojenigan, ale chyba najciekawsze wykonanie ma na swoim koncie Ricky Martin. Było to na tyle dawno, że jeszcze miał wtedy długie włosy. Poszukajcie w sieci teledysku, bo jego wersja naprawdę jest doskonała. Poniedziałkowa cała muzyka, teraz Robin Givey Juliet w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów po fachu. Za co artyści kochają Stinga? O tym za chwilę.

0: Desert Rose i Sting w Radiu Złote Przeboje. Sting, który jest uwielbiany nie tylko przez fanów, ale też i przez kolegów i koleżanki po fachu. Pamiętam, jak to Robert Gawliński przyznał, że przed laty zasłuchiwał się w zespole Police, a potem i solowa działalność Stinga bardzo przypadła mu do gustu. Stinga kocha też na przykład Ania Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: No, usłyszeć taki duet to byłoby coś. A za co kochają Stinga na przykład panowie z zespołu Pectus?
2: Sting, bardzo charakterystyczny wokal, a przede wszystkim robi świetne wina Toskanii.
3: Stinga szanuję za jego piękną muzykę, a przede wszystkim jego niskie, basowe dźwięki.
4: Stinga cenię za prawdziwość i autentyczność.
5: A ja cenię Stinga za to, że jest świetnym facetem i świetnym mężem. Jest z tą samą żoną od wielu, wielu, wielu lat.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Teraz Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje.

0: Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości w programie Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Artur Gadowski.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: A dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, czyli bardzo znane gwiazdy z nieznanej strony. Dzisiaj Artur Gadowski, który wiele razy u nas gościł i opowiadał czasami historie niezwykłe. Od choćby jak to pewnego wieczoru, właściwie to była późna noc, poszedł na stację benzynową na zakupy. No i się zaczęło. Miejsce akcji? Łódź Bałuty. Jeżeli jesteście ciekawi, co było dalej, to zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Mojej kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej paranoi po prostu żyć mimo wszystko.
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc no wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blady to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej.

0: Brak. I pomyśleć, że Artur Kadowski, a właściwie rodzice Artura Kadowskiego, nie planowali dla niego kariery muzycznej. Gdyby zajrzeć do szuflady z dyplomami ukończenia szkół, no to znaleźlibyśmy kilka niespodzianek. Choćby zawód Artura Kadowskiego, ten wyuczony.
1: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
0: No i aż prosi się zapytać, czyj to był pomysł?
1: Moi rodzice tak sobie wymyślili, bo to było, wiesz, no, początek lat 80. To trzeba było mieć jakiś zawód, który mógłby w przyszłości, wiesz, no, zaprocentować. No i tak, wiesz, nie chcieli, żebym się absolutnie zajmował muzyką, dlatego że moja mama po szkole muzycznej, po wokalu, no, nie odniosła nigdy sukcesu w życiu, tak? Nie zajmowała się muzyką. Tata flecista z zawodu, tak? Grał przez większość życia, ale też jakby bez jakichś większych sukcesów, więc po prostu nie chcieli, żebym się zajmował muzyką, bo uważali, że to będzie w moim przypadku strata czasu i rozczarowanie, i po co mi to? Słynne zdanie mojej mamy, tak, dziecko, no, z muzyki to chleba nie ma.
0: I jeżeli chodzi o doświadczenie Artura Kadowskiego zawodowe w pracy jako jubiler, no to jest z tym podobnie jak z doświadczeniami doktora Albana, jeżeli chodzi o stomatologię.
1: Właściwie nie pracowałem w zawodzie. Ja, jakby to mnie, wiesz, równolegle się działo. To chodziłem do szkoły, uczyłem się, chodziłem na warsztaty. Znaczy, warsztaty polegały na tym, że się pracowało oczywiście w zakładzie jubilerskim, tak? Tam się zdobywało tą wiedzę praktyczną i umiejętność, wiesz, zrobienia różnych rzeczy. Na koniec szkoły, wiesz, egzamin czeladniczy, którym trzeba było wykonać właśnie, wiesz, tam odpowiedni wyrób i tak dalej, zaprojektować go. No to, i to jest wszystko, z czym miałem do czynienia tak naprawdę w jubilerstwie.
0: Jak już wiemy, Artur Kadowski w zawodzie nie pracuje, natomiast wracając jeszcze do początków muzycznych, to też okazuje się, że Artur Kadowski na początku nie myślał o śpiewaniu. Śpiewanie właściwie też było przez przypadek.
1: Zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. Koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? Więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem. Nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam, ale nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, tak jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, jak postawić dźwięk, no.
2: Dla tych, co chcieli tu osiągnąć coś, nic nie kradnąć.
0: Artur Kadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy przed szerszą publicznością, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że zespół, który próbował swoich sił w Jarocinie, pojawi się na scenie w Opolu.
1: A to też było też wynikiem tego, że wzięliśmy udział w czymś, co się nazywał Ogólnopolski Przegląd, OMPP, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Polskiej Piosenki. I to były takie, wiesz, tam najpierw jakieś tam miejskie kwalifikacje, potem jakieś wojewódzkie, regionalne i później ogólnopolski finał we Wrocławiu. Przed tym finałem były jeszcze warsztaty, które zresztą bardzo fajne, bo to można było się naprawdę wiele nauczyć, a wiesz, mieliśmy takich nauczycieli jak na przykład Grzegorz Ciechowski i wiesz, i wtedy, wiesz, no i mówię, no to były fajne czasy, no mówię, te warsztaty trwały, zdaje się, 2 tygodnie, coś takiego, i przygotowywały nas też do tego jakby finału we Wrocławiu. Wszystkich, którzy tam brali udział. Ten finał wyłaniał tak zwaną złotą dziesiątkę, tak? Czyli po prostu 10 wykonawców, czy to zespołów, czy wykonawców, nie miało znaczenia, bo tam były też osoby, wiesz, śpiewające solo, były zespoły. W każdym razie liczba 10, tak? No i my znaleźliśmy się w tej dziesiątce, co automatycznie pozwalało nam wziąć udział, znaczy starać się o wzięcie udziału w koncercie debiutów w Opolu. No i też zgłosiliśmy się, wiesz, no, cóż mamy do stracenia, spróbujemy. No i zagraliśmy tam i ja dostałem tam, znaczy nie jako zespół, tylko ja, jako debiut, za debiut estradowy dostałem jako wokalista po prostu nagrodę i od tego się właściwie zaczęło wszystko.
0: I to oczywiście nie koniec historii. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w roli głównej Artur Gadowski. Zaglądając do jego biografii, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Artur Gadowski jest człowiekiem poszukującym. Mieszkał w Radomiu, w Szydłowcu, krótko w Warszawie, a następnie w Łodzi. No i jeżeli chodzi o miasto Łódź, Artur Gadowski twierdzi, że jest to miejsce absolutnie magiczne, w którym zdarzyć się może wszystko.
2: Bałuty to jest dziwne miejsce. To miejsce dziwne jest. Ja jak już mieszkałem kilka lat na Bałutach i kiedyś wieczorem, wiesz, gdzieś tam na stacji benzynowej, będąc po coś tam, czego zabrakło w domu. A może paliłem wtedy jeszcze, może po papierosy jechałem, bo coś tak mogło tak być. Gdzieś tam w nocy właśnie, wiesz, na stacji benzynowej rozpoznali mnie policjanci, którzy tam akurat patrolowali też i akurat też znaleźli się na tej stacji benzynowej, bo tam i tak mnie rozpoznali, mówią, że to, skąd ja się tu wziąłem, że to fajnie w ogóle. Ja mówię, no fajnie, ja tu mieszkam. A on tak żartuje pan. Ja mówię, nie żartuję, no mieszkam, no fajnie tu jest. I tak patrzyli na mnie, taki, wiesz, miałem wrażenie, że patrzą na mnie jak na debila, ale no wiesz, no cóż, dlatego mówię, no co zależy, z tymi Bałtami różnie bywa. No wiesz, no ale z drugiej strony w Polsce w ogóle jest dziwnie, w niektórych miastach, tak? No to w Łodzi też jest dziwnie, no to widzisz, dziwne rzeczy niebezpieczne i straszne dzieją się na Piotrkowskiej, no wydawałoby się, wiesz, no. Ja co prawda też na tych Bałutach takich głębokich też nie mieszkam. Ja mieszkam, wiesz, tam na tak zwanych nowych Bałutach, czyli tam już jest tak trochę

0: A skoro już mowa o niezwykłych miejscach w Polsce i na świecie, to pewnie tylko najbardziej zagorzali fani pamiętają, że Artur Gadowski koncertował z zespołem po, uwaga, uwaga, Związku Radzieckim.
1: Związek Radziecki to był pomiędzy Opolem a finałem tego MPP, między Wrocławiem a Opolem, tak jakoś się zdarzyło, że tam w tak zwanym międzyczasie pojechaliśmy na jakieś koncerty. To pierwszy raz, bo tam byliśmy w sumie z dwa razy albo trzy.
2: Potem,
1: no, śmieszne miejsce było wtedy. To taki moment przemian, kiedy już rządził w Związku Radzieckim Gorbaczow, kiedy się to wszystko już rozpadało, nie? Tam nie było niczego. Nie wiem, jak jest teraz, nie mam pojęcia, bo od tamtych czasów, czyli od 20 tych paru, 7 lat praktycznie w tej chwili, ja tam nie byłem, nie ciągnie mnie tam absolutnie, ale nie było tam fajnie wcale. Nasza publiczność była znakomita, ludzie reagowali świetnie w ogóle na muzykę, zdarzało nam się, że graliśmy, a jakby naszymi supportami były rosyjskie kapele, po prostu znakomici muzycy, no, to świetnie grający.
0: Artur Gadowski dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Słuchając i czytając liczne wywiady Artura Gadowskiego, można odnieść wrażenie, że kocha podróże, zarówno te zawodowe, jak i prywatne. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat wakacji. No i okazało się, że Artur Gadowski ma niezwykłe wspomnienia związane z wakacjami w Polsce jeszcze w czasach, kiedy był dzieckiem.
3: Ja lubiłem bardzo jeździć, wiesz, w latach 80. Z rodzicami jeździłem co roku na... Ponieważ ja jestem astmatykiem, alergikiem, ja potrzebowałem dobrego powietrza, żeby się jakoś uodparniać i wdychać jodu, uodpornić na przeziębienia, które potem się zaczynały, wiesz, jesienią. Jeździłem z rodzicami na Hel. Fantastyczny czas, w ogóle wspominam to bardzo, bardzo fajnie. Nawet śmiesznie tak pamiętam takie sytuacje typu, wiesz, ze stanu wojennego, kiedy u stan wojenny na Helu była, we Władysławowie stał szlaban po prostu, który był zamknięty i nie można było wjechać na Półwysep Helski. Trzeba było dostać odpowiednią przepustkę i tak dalej, żeby się tam dostać. No więc to pamiętam.

0: pamiętam i to był taki fajny czas, który zawsze miło wspominam i zawsze z chęcią wracam na Hel czy na Półwysep Helski w ogóle, nad Polskie Morze. Jest mi to bliskie sercu, naprawdę bardzo miejsce.
1: No a skoro już tematy wakacyjne nam się pojawiły, to Artur Gadowski do dzisiaj wspomina tak zwane wakacje życia, które postanowili sobie zafundować, kręcąc teledysk do jednego z przebojów w Stanach Zjednoczonych. Panowie urwali się z planu na dobre 2 tygodnie.
0: Pierwszy raz z zespołem Ira pojechałem do Stanów Zjednoczonych na koncerty. Po 2 tygodniach zespół wrócił do Polski, a ja i jeszcze Wojtek Owczarek, nasz perkusista, Wojtek został ze mną i polecieliśmy do Los Angeles, do Kalifornii, żeby nakręcić teledysk do piosenki Ona jest ze snu. O, i to był wyjazd życia, tak. To zobaczyłem taką Amerykę jak w filmach, jak z filmu. W zasadzie pustynie Joshua, Tame Hoovera, Las Vegas, takie rzeczy. No, wyprawa niesamowita. Wiesz. Też ta realizacja tego klipu też trwała 2 tygodnie, więc po prostu to sporo czasu było na zwiedzanie przeróżnych, przedziwnych miejsc, przedziwnych takich właśnie, wiesz, ale zwiedzanie w taki sposób bez... Niezorganizowana wycieczka to była, tak? Tylko wiesz, zastanawialiśmy się, no dobra, to co byśmy dzisiaj mogli zobaczyć, nie? No to ruszamy. No i wiesz, taka wyprawa, troszkę fajnie.
1: No i tak w sposób mistrzowski można połączyć przyjemne z pożytecznym. Artur Gadowski dzisiaj głównym bohaterem Pewnego Razu w Muzyce. Nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Artur Gadowski i zespół Ira, który został założony pod koniec lat 80. w Radomiu. Byliśmy w Radomiu, byliśmy już muzycznie w Opolu, a także w Łodzi i we Wrocławiu, a nawet w Związku Radzieckim. Nie byliśmy jeszcze w jednym miejscu, o którym Artur Gadowski bardzo często w wywiadach opowiada.

0: Podróż za ocean. Artur Gadowski, właśnie będąc w Stanach Zjednoczonych, zafundował sobie przed laty wakacje życia, ale jak się okazuje, za oceanem również ciężko pracowali.
1: Teraz pracowaliśmy Polaka z kolegą, wiesz, z basistą. Już więcej nie. Potem załapaliśmy pracę właśnie, wiesz, z tymi latynosami w takiej firmie. Już nie pamiętam, jak się tam nazywali, ale no ja nas przyjął, mówi tak, dobrze, mówi, ale ja was przyjmę, nie mam za bardzo, mówi, pracę, ale przyjmę was na 2 tygodnie, ale szukajcie sobie w tym czasie pracy, wiesz, no. Dobra, no to. Ale myśmy tak pracowali przez te 2 tygodnie, że on potem, wiesz, bo to była podpucha, on po prostu przyszedł, powiedział, że dobra, chłopaki, to macie u mnie stałą pracę, nie? Po czym nagle potem się, wiesz, tam okazało, że tam troszeczkę jesteśmy bardziej pracowici niż nasi koledzy latynosi. To on już nam od razu zmienił, wiesz, miejsce, mówi tak, a to już teraz to wy będziecie samodzielni, wiesz, to macie tutaj do dyspozycji klucze, budynek, w ogóle, wiesz.
0: No, ale na szczęście Artur Gadowski stwierdził, że muzyka to jest jego powołanie. Kilka dekad działalności w zespole IRA, mnóstwo płyt, również działalność solowa. I właśnie z płytą solową wiąże się niezwykła historia dotycząca piosenki Szczęśliwego Nowego Jorku.

w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Wiesz, zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które, wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat, pamiętam. Wtedy nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej, i poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta, jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.

0: miłości brak.
1: Na pewno nie brak w biografii Artura Gadowskiego historii niezwykłych. Wystarczy wspomnieć choćby pamiętny support zespołu Aerosmith. I co ciekawe, Artur Gadowski opowiadał, że powtarzał w licznych wywiadach, że jego marzeniem jest zagranie przed Aerosmith. I okazało się, że właściwe osoby musiały to usłyszeć.
2: Oj, to ogromne przeżycie, ale fajne wspomnienia, bo no nie mogliśmy w to uwierzyć, że takie wielkie gwiazdy ze świata po prostu, a dwa lata wcześniej na przykład ja powiedziałem w jakimś tam wywiadzie, ktoś mnie zapytał, jakie jest moje marzenie, wiesz, takie estradowe, nie? Jakby, a moje marzenie byłoby na tej samej scenie wystąpić, nie? Co Aerosmith? Mówię, tak rzuciłem w ogóle, wiesz, nie tam myśląc o tym, że to w ogóle kiedykolwiek może stać, i po czym minęło dwa lata i ciach, proszę bardzo, wiesz. Dostajemy zaproszenie, żeby zagrać jako support. To w ogóle było fajne. Poznaliśmy, wiesz, kolegów z zespołu, mogę tak powiedzieć, już w tej chwili, wiesz, zespołu Aerosmith. To nie mogliśmy właśnie w to uwierzyć, wiesz, bo nam różni ludzie naopowiadali różnych rzeczy, że absolutnie my nie będziemy mieć z nimi żadnego kontaktu, w ogóle zero. Zapomnijcie w ogóle żadnych zdjęć, żadnych filmów, nic. A tu jest tak, że wiesz, my przyjeżdżamy do hotelu, wiesz, meldujemy się, a tu nagle, wiesz, w otoczeniu jakichś tam paru osób podchodzi do nas to Steven Taylor. Mówi, cześć, mówi, gramy jutro razem, nie? Tak, tak, szczęki w dół, tak, tak, wiesz.
1: Ale ta historia ma dalszy ciąg, bo Steven Taylor zadał jeszcze jedno pytanie, bardzo ważne.
2: A co robicie wieczorem? Nic. O, no to zapraszam was, jesteście naszymi gośćmi, wiesz, do klubu. No po prostu, wiesz, siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem te pytanie, mówię, tak, mówię, wiesz co, dla mnie to jest, mówię, niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, w ogóle z jakimś obcym kraju, wiesz, egzotycznym, jak Polska, nie? Jak kumpel, wiesz, kolega, wiesz, ze strady, tak? A Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie, wiesz. I to jest wszystko na temat, wiesz, wielkości człowieka.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze. Oficjalny start zespołu IRA to rok 1987, a nie był to przecież pierwszy zespół Artura Gadowskiego. No i przez wszystkie te lata uzbierało się mnóstwo niezwykłych historii. Choćby anegdota związana z pewną fanką, która bardzo chciała być przez Artura Gadowskiego adoptowana.
2: Przyjechała do mnie, stanęła w drzwiach, wiesz, i mówi: cześć, no przyjechałam, pomyślałam, że jesteś taki fajny, że mnie zaadoptujesz. No coś takiego mniej więcej, no. Potem się okazało, że ja, wiesz, jakiś tam miesiąc wcześniej po koncercie w Toruniu, tam już rozdając autografy, robiąc sobie jakieś zdjęcia z ludźmi i tak dalej, zamieniłem z nią kilka słów, coś tam rozmawiała ze mną o czymś i stwierdziła, że no taki fajny jestem, ona ma takie słabe życie, że w zasadzie to ja bym był najlepszym tatą. Najbardziej to się ucieszyła moja żona.
1: No niestety adopcja nie przebiegła do końca tak, jak sobie owa fanka to wymarzyła.
2: Nie zaadoptowałem, okazałem się niefajny jednak. I następnego dnia dałem jej pieniądze, wsadziłem do, wiesz, autobusu do Torunia i...

0: W długiej karierze Artura Gadowskiego nie brakowało niezwykłych zbiegów okoliczności i licznych chwil zaskoczenia. Jak przyznał kiedyś, bardzo zaskoczyło ich właśnie, że piosenka Wybacz odniosła aż tak wielki sukces.
1: Sukces tego utworu zaskoczył nas totalnie. To znaczy, że to skala w ogóle, wiesz, sukcesu tej piosenki, bo my wiedzieliśmy, że to jest dobry utwór, wiedzieliśmy, że na pewno, wiesz, no bo tam naszym znajomym się podobał, którym puszczaliśmy, rodzinie i tak dalej, ale to, no to jest zawsze niby taki dobry, wiesz, probierz. I potem sukces tej piosenki na festiwalu w Opolu, to już był sygnał, że kurczę, rzeczywiście zrobiliśmy coś chyba rzeczywiście fajnego. Miliony odsłon na YouTubie, no a nas też robi wrażenie, to nie spodziewaliśmy się tego.
0: Artur Gadowski przyznał, że czasami ma wrażenie, że sukces danego utworu jest to kwestia szczęścia i ludzi.
1: No tak, tak, jest to zbieg okoliczności tak zwany, wiesz, no gdzieś trafiasz na ludzi, którzy ci pomogą, albo takich, którzy ci podłożą nogę, no to wiesz, to zależy na obie strony, to nie jesteś nigdy pewien, wiesz, tak. Znaczy wiesz, generalnie, no to jest tak, w życiu artysty tak jest, no robisz coś i nie masz pewności, czy to, co robisz, będzie docenione przez kogoś, czy odniesiesz tym sukces, czy nie, no to wiesz, no to zawsze musisz się z tym liczyć, no. Nie można wychodzić z założenia, że o Jezu, zrobiłem coś świetnego, na pewno to wszyscy kupią, na pewno wszyscy będą zachwyceni, na pewno wszyscy mnie pokochają. Nie, nigdy nie masz takiej pewności.

0: Jak już słyszeliśmy dzisiaj, Artur Gadowski twierdzi, że część rzeczy, która nam się przytrafia w życiu, to kwestia szczęścia i trafienia na odpowiednich ludzi. I nie inaczej było z karierą Artura Gadowskiego w zespole Ira. Pojawił się na pewnym przeglądzie muzycznym, grając jeszcze w zespole, który z Irą nie miał nic wspólnego.
1: To akurat był zespół Landrynki dla dziewczyn. Ostatni zespół przed mój, w którym byłem, przed pojawieniem się w zespole Ira. Bo wystąpiliśmy na tym przeglądzie, a na przeglądzie w jury siedział Kuba Pucisz, założyciel zespołu Ira. Tak? Wtedy już zresztą Ira była takim zespołem w Radomiu już dosyć znanym. To nie jest tak, że to się od momentu mojego pojawienia się w tym zespole datujemy, wiesz, w ogóle powstanie zespołu.
0: Ale faktem jest, że obecnie po wielu, wielu latach zespół Ira kojarzy się chyba przede wszystkim jednak z Arturem Gadowskim.
1: Znaczy ze mną się kojarzy, bo jakby pierwsze takie zawodowe, wiesz, działania, debiut w Opolu, 88 rok i właściwie od tego momentu datujemy, wiesz, karierę tak zespołu Ira, no, nazwijmy to tak. Więc jak obchodzimy jakąś rocznicę, to zawsze to odliczamy od 88 roku.
0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj chyba dowody na to, że przypadek rządzi życiem ludzkim. No bo tak, wygrana w konkursie zespołów, o której to wygranej Artur Gadowski przed momentem opowiadał, to jedno, ale prawdziwy start kariery Artura Gadowskiego w zespole Ira chyba miał miejsce na przejściu dla pieszych. Co ciekawe, Artur Gadowski szedł wtedy z drabiną.
1: Tak, taką drabinę, wiesz, do wieszania tam zasłonek, czy taką malarską w zasadzie, nie wiem. Pożyczyliśmy tą drabinę mojej babci. I to były takie czasy, no, że nie było takich, jak dzisiaj, wiesz, marketów jakichś budowlanych i tak dalej. Jak ktoś miał drabinę, to sobie pożyczał, jest sąsiad od sąsiada, no tak. Znajomy znajomemu, wiesz, babci, ciotce, wujkowi i tak dalej. No i tak babci pożyczyliśmy drabinę, babcia tam sobie, wiesz, ją chwilę trzymała, a potem się okazało, że mojej mamie jest do czegoś potrzebna, no trzeba było ją przynieść. Taty nie było, bo gdzieś tam pojechał, wiesz. No i mama mnie wysłała po tą drabinę, więc musiałem po nią pójść na drugi koniec miasta i znaczy pojechałem autobusem, no, a z powrotem, no to już musiałem wracać na piechotę, przecież nie wejdę z drabiną do autobusu. No, to było w ogóle ciężkie, niewygodne, straszne to było jakieś. No i tak, wiesz, no akurat byłem w pobliżu amfiteatru wtedy, wiesz, i stoję sobie na czerwonym świetle, a po drugiej stronie w kierunku amfiteatru stoi Kuba Pucisz z gitarą. No i Kuba się uśmiechnął do mnie, podszedł, mówi cześć. Zaproponował, żebym wpadł i no i tak się zaczęła w zasadzie nasza taka, wiesz, zawodowa droga, nie?
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Upały niestety nie odpuszczają, ale ja za każdym razem podkreślam, że niezależnie od pogody, niezależnie od aury, niezależnie od daty, my w Radiu Złote Przeboje na 106.2 FM jesteśmy z Wami, towarzyszymy Wam rano, wieczorem, po południu, z muzyką, informacjami, aktualnościami, także tymi związanymi z życiem kulturalnym Jeleniej Góry i okolic, bo temu właśnie poświęcony jest magazyn Co jest grane, który teraz rozpoczynamy, na który bardzo serdecznie zapraszam ja, czyli Igor Kociubiński, kłaniam się no i zachęcam do pozostania z nami przez godzinę, bo w niej sporo wakacyjnych propozycji dla tych, którzy są jeszcze na etapie planowania wolnych chwil. Będzie o festiwalach, będzie o atrakcjach w mieście. Sprawdzimy, co dla jeleniogórskiej młodzieży szykuje w tym okresie otwarta papiernia, a na horyzoncie całkiem spora impreza, która w lipcu się odbędzie. No, jest w czym wybierać. Dla miłośników kultury i sztuki tych propozycji jest naprawdę całe mnóstwo, czym przekonacie się, pozostając z nami do końca.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Zaczynamy nietypowo, bo od pożegnania, ale takiego całkiem sympatycznego, bowiem żegnać będziemy ten sezon artystyczny w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. Wtorek, godzina 18, to jest stała pora miłośników kina w Jeleniej Górze, którzy właśnie w ten dzień miesiąca punktualnie o wspomnianej 18 spotykają się w sali widowiskowej, by sprawdzić, co przygotował dla nich Waldemar Wilk. No i data w kalendarzu zobowiązuje. 30 czerwca to ostatnie spotkanie przed tą wakacyjną przerwą, a do wspólnego celebrowania tego filmowego święta niezmiennie zachęca Waldemar Wilk.
1: Ciekawy film.
11: A na koniec miesiąca i na koniec sezonu ostatni film naszego tegorocznego mistrza kina, czyli Davida Lyncha, będzie to Inland Empire. Film także polski, bo powstał w Łodzi w 2006 roku. Jest to koprodukcja amerykańsko-polsko-francuska. Jak u Lyncha, mamy tutaj przemieszanie rzeczywistości z fantazjami, z wyobrażeniami. Mamy tryb warunkowy, bo pewne rzeczy, które w tym filmie widzimy, mogły się zdarzyć, ale nie musiały. Chyba najbardziej osobisty film Lyncha, także dlatego, że on zakochał się w Łodzi, kiedy przyjeżdżał do Polski na festiwal Camera Image. Zaprzyjaźnił się z szefem tego festiwalu, zaprzyjaźnił się z polskimi aktorami. Pokochał Łódź przede wszystkim i jej fabryczne zabudowy i tam nakręcił Inland Empire film. No tak jak u Lyncha. Dziwny, wciągający, hipnotyzujący film o życiu. Bo więcej chyba mówić tu nie trzeba. Lynch był takim mistrzem kina, który zostawiał nas zawsze albo zdumionych, albo zachwyconych, nigdy obojętnych. I tak jest też Inland Empire film, bardzo amerykański, bardzo polski zarazem. Nie tylko przez aktorów, ale to już trzeba zobaczyć na ekranie.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Do tego zachęcał Waldemar Wilk z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a to ostatnie filmowe spotkanie w sali widowiskowej, przypominam, już jutro o godzinie 18. Jeśli to jednak wciąż zbyt mało, bardzo serdecznie zapraszam także do Heliosa. Za nami weekend, więc sypnęło nowościami, być może nie jest to jakaś zawrotna liczba premier, ale nowości są. Wśród nich m.in. propozycja dla miłośników kina akcji, klimatu fantasy, czyli film Supergirl, najnowszy wielkoekranowy film DC Studios, który na duży ekran trafia za pośrednictwem Warner Bros. Picture. Millie Alcock gra w nim podwójną rolę Supergirl i Kary Zor-El. Zdecydowanie inny klimat w kinie zapanuje za sprawą najnowszej produkcji w reżyserii Olivia Wilde. To historia Joe i Angeli, małżeństwa z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy, zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, dziecko, niezły status materialny, no ale pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim zjawiska takie jak nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru nasi bohaterowie, czyli Joe i Angela, zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. Zaproszenie to okazja do tego, by na dużym ekranie zobaczyć takie postacie jak Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde czy Seth Rogen.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Oprócz tego w repertuarze Heliosa znajdziecie takie tytuły jak horror Backrooms Bez Wyjścia, Toy Story 5, Robin Hood Koniec Legendy czy najnowszy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna. To jeśli chodzi o filmowe atrakcje w mieście, a my przechodzimy teraz do wakacyjnych atrakcji w Jeleniej Górze, których na horyzoncie kilka. Co w najbliższych dniach i tygodniach, o tym opowiedziała mi Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
7: Wakacje się rozpoczęły. Jeleniogórskie instytucje kultury przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Będą to imprezy i zajęcia różnego rodzaju. I tak już w najbliższy piątek 3 lipca oraz przez kolejne piątki lipca i sierpnia od godziny 17 zapraszamy wszystkich Państwa na Fajfy Cieplickie 2026. Prosimy zabrać dobry humor. O najlepszą muzykę zadba DJ Power, a Szkoła Tańca Towarzyskiego Krzysztofa Cieślaka poprowadzi kurs tańca salsy i bachaty. Zapraszamy wszystkich Państwa serdecznie do Parku Norweskiego Kamienna Scena wszystkie piątki lipca i sierpnia. Muzeum Przyrodnicze zaprasza wszystkie dzieci na warsztaty letnie Wakacyjna Pracownia Muzealna. W każdą środę lipca od godziny 10 do 13 takie właśnie warsztaty się odbywają. Są to warsztaty plastyczne, dzieciaki niepylaki. Każde dziecko będzie mogło sobie zrobić własnego kolorowego motyla, zwiedzić muzeum i przy okazji świetnie się pobawić. W ramach biletu wstępu zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami do Muzeum Przyrodniczego Jelenia Góra. Teatr na lato. Projekt Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze imieniu Bogdana Nauki. Zapraszamy wszystkie dzieci na spektakle teatralne. I już 1 i 2 lipca o godzinie 10 zostanie zaprezentowany spektakl Karmelek. 4 lipca o godzinie 16 zapraszamy na piosenki z kufra. A cyrk doktora Dolittle odbędzie się o godzinie 16 i 5 lipca i ponownie 7 i 9 lipca o godzinie 11. Jeleniogórskie Centrum Kultury po raz 19 zaprasza wszystkie dzieci na Skoku w Blok 2026. W programie jak zwykle przewidziano animacje i teatr na żywo, kreatywne warsztaty artystyczne, podwórkowe, spotkania z animatorami i aktorami. I tak, już 11 lipca start o godzinie 15 na Placu Zabaw przy Pamtraku, 12 lipca Plac Zabaw Osiedle 20-lecia Park Norweski, 13 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wita Stwosza, 14 lipca Staw przy ulicy Głowackiego, 15 lipca Osiedle Robotnicze Plac Zabaw i 16 lipca Plac Zabaw przy ulicy Wiłkomirskiego 7. Zapraszamy wszystkie dzieci. Wieczorem na zakończenie odbywają się prezentacje filmowe, kino pod chmurką z najlepszymi filmami familijnymi. 11 lipca o godzinie 11 w Muzeum Miejskim Dom Gerharda Hauptmanna odbędzie się wernisaż wystawy Przesieka, odnaleziona i zebrana w kolekcji obrazy i pamiątki, które przetrwały. Jest to prezentacja prywatnej kolekcji grafik, pocztówek i fotografii, pamiątek związanych z przesieką, urokliwą karkonoską wsią. A tego samego dnia od godziny 12 zapraszamy na warsztaty sitodruku, który poprowadzi pan Tomasz Mielech. Można ozdobić swoje koszulki i torby unikatowymi grafikami inspirowanymi Wilną Łukowy Kamień, twórczością Gerharda Hotmana i sztuką regionu Kalkonoszy. Krok po kroku technika sitodruku i świetna zabawa. Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Dom Gerharda Hotmana.
10: Na te wydarzenia, przypomnę, zapraszała Alicja Czechowska z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza, ale to oczywiście tylko mała część, to kropla w morzu tego, co w mieście będzie się działo. Dziś skupiliśmy się na pierwszej części wakacji. Do kolejnych propozycji wrócimy jutro w ostatnim wydaniu przed wakacyjną przerwą, w ostatnim wydaniu magazynu Co jest grane w Jeleniej Górze, więc na naszym celowniku będzie sierpień i imprezy w tym miesiącu. No ale w zasadzie do sierpniowych atrakcji też przechodzimy już teraz, bo właśnie w sierpniu odbędzie się festiwal równościowy organizowany przez Otwartą Papiernię. I o tym właśnie wydarzeniu miałem przyjemność porozmawiać z Maciejem Pierzchał z Otwartej Papierni, a także Małgorzatą Węglewską i Ignacym Gadziną.
1: To zmieni nasze miasto.
10: Szereg wydarzeń, szereg atrakcji, ale zanim przejdziemy do programu i do tego, co się w mieście będzie działo za sprawą Otwartej Papierni i osób stojących za festiwalem, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, skąd to wydarzenie i jaka jest jego idea. Więc od samego zamysłu może zacznijmy.
12: Po 8 latach działalności Otwartej Papierni stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie zacząć organizować swój pierwszy festiwal. Festiwal ten jest kierowany do ludzi młodych. Pierwszy festiwal równościowy na propsie propsuje. Jest to idea pokazywania poprzez różnego rodzaju środki mediów, takie jak fotografia, takie jak muzyka, film, spotkania, czy też nawet rzemiosło. Skoncentrować się nad tym, co wokół siebie moglibyśmy szanować, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę. Więc ten festiwal ma na celu nie tylko pokazywać twórczość młodych, zdolnych mieszkańców Jeleniej Góry, ale też w pewien sposób uwrażliwiać. Służą temu spotkania, ale także projekcje filmowe.
10: Ja zapytam jeszcze, bo to troszkę brzmi, jakby całość miała funkcję, nie chcę używać słowa terapeutyczną, ale to jest chyba jedyne słowo, które tak na szybko przychodzi mi do głowy, że jest jakiś wyższy cel, wyższa idea niż tylko spotkanie i wydarzenie stricte kulturalne.
12: Trochę tak i trochę nie. Bo głównym celem jest spotkanie. Tak też stworzyliśmy ten program, żeby on był taką platformą możliwości spotkania, rozmowy, bycia ze sobą, zastanowienia się nad pewnymi rzeczami, bycia tu i teraz. Temu służą nie terapeutyczne warsztaty, ale po prostu czasu spędzania ze sobą.
10: Środków, z tego co wiem, będzie sporo i form, w których to, czy też za sprawą, w których to się będzie działo również, więc no, przechodząc do konkretów, zapraszając mieszkańców, szczególnie tych młodych, opowiedzmy, co przed nami. No i kiedy zaczynamy, bo to też kluczowa informacja.
12: Otwarcie festiwalu, wernisaż wystawy Dzieci Jeleniej Góry Małgorzaty Węglewskiej 1 sierpnia o godzinie 18 w lokalu 1075 w Galerii Nowy Rynek. To jest nasz taki punkt wyjścia. Jest to autorski projekt Małgorzaty Węglewskiej, której wystawa będzie dostępna przez właściwie do końca sierpnia, przez ten miesiąc będzie dostępna do oglądania, ale o wernisażu, a właściwie o idei tej wystawy opowie już autor.
10: Bo tutaj młodość króluje przede wszystkim, jak się okazuje.
13: Jak najbardziej. Chciałabym pokazać wyjątkowość ludzi mieszkających tutaj, wychowujących się tutaj, bo zauważyłam, że jesteśmy do siebie bardzo podobni, jednak wychowywaliśmy się na podobnych terenach i mamy podobny mindset, tak to można opisać. A poza tym chciałabym, żeby Jelenia Góra, czy też młodzież i młodzi dorośli z Jeleniej Góry w końcu zostali przedstawieni w trochę innym świetle, bo Jelenia Góra przez wiele lat była w top 5 najniebezpieczniejszych miast w Polsce. Jak są jakieś dokumenty o Jeleniej Górze, to raczej są o nieprzyjemnych rzeczach, bardziej o patologii. i problemach z używkami, a chciałabym pokazać te dzieciaki z całkowicie innej strony, że jednak są wyjątkowe, są interesujące i że mają wiele do powiedzenia i że bardzo cenią to miejsce, bo tytułem każdego ze zdjęć będzie indywidualny opis osoby, która została sportretowana. Mówi on o tym, za co oni kochają to miejsce. Opisują swoje ulubione miejsca spotkań, pojedynczych ludzi, swoich przyjaciół, jakieś sklepiki osiedlowe, widoki i miejsca, do których bardzo chcą wracać i które kochają.
10: Jak wygląda grupa wiekowa? Jakieś konkretne widełki były?
13: Myślę, że to były osoby od 13 do 30 roku życia, więc...
10: Prawie poczułem się młodą.
13: Więc spostrzeżenia na temat świata są bardzo różnorodne, co też jest bardzo ciekawe.
10: A jak wyglądała selekcja? Czy ona była? Czy to były osoby, które się same do ciebie zgłosiły? Czy je wybierałaś? Jak to działało za kulisami?
13: Opowiedziałam o tej wystawie na swoich mediach społecznościowych, no i tak powiedzmy drogą pantoflową. Zostało to po prostu przekazywane innym ludziom, no i zebrało się 50 osób, z czego jestem naprawdę bardzo dumna i zadowolona i cieszę się, że mogłam spotkać tak wielu wspaniałych ludzi i z nimi porozmawiać.
10: Mówi Małgorzata Węglewska, z nami jest też Ignacy Gadzina oraz Maciej Pierzchała z Otwartej Papierni, a rozmawiamy dziś w Radiu Złote Przeboje o wakacyjnym festiwalu równościowym, który za sprawą Otwartej Papierni w sierpniu się w Jeleniej Górze odbędzie.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
10: Mam wrażenie, że punktem wyjścia owszem jest fotografia, ale że równie ważne, może nawet troszkę istotniejsze jednak było to, co działo się wokół tej fotografii i to, chociaż to mój odbiór tylko i wyłącznie na bazie tego, co słyszę i mam tu na myśli po prostu spotkanie z drugim człowiekiem i ta opowieść wokół właśnie, wokół miasta, wokół ludzi i że fajnie, że to zdjęcie jest, że ono zostanie, ale to, co za nim się kryje, jest chyba ciekawsze.
13: Jak najbardziej. No też chciałabym w tych czasach, kiedy tak naprawdę cały czas siedzimy w mediach społecznościowych, budować taką przestrzeń, w której możemy rzeczywiście porozmawiać twarzą w twarz i poznać siebie bardziej.
10: Jaką Jelenią Górę poznamy, zobaczymy oczami tych młodych ludzi? Ja wiem, że tych spojrzeń było dużo, więc pewnie ciężko będzie znaleźć taki jednolity obraz, no ale pewnie masz jakieś wnioski po tych zdjęciach, po tych spotkaniach.
13: Myślę, że najlepiej będzie po prostu przyjść na wystawę i samemu się przekonać.
10: No dobrze, to zostawimy słuchaczy z lekkim niedosytem, zachęcając do tego, żeby skorzystać i zobaczyć.
12: A odpowiedź na pytanie na pewno znajdzie się w drugi dzień trwania wystawy, bo 2 sierpnia o godzinie 18 jest oprowadzanie kuratorskie i spotkanie z artystką w ramach festiwalu, na które zapraszamy w niedzielę o godzinie 18.
10: Wszystkie pytania, których nie zadałem ja, a które Państwo macie teraz w głowie, słuchając nas, będziecie mogli zadać właśnie tego dnia. Na tym jednak festiwalu nie kończymy, bo hasło festiwal ma to do siebie, że z reguły nie jest to jednodniowa impreza, tylko program troszkę szerszy. Co więc jeszcze przed nami?
12: Przed nami kolejna grupa środowiskowa, artystyczna, którą propsujemy i tutaj szereg działań dźwiękowych i muzycznych. Będzie z nami Edka Jarząb, która wykona performance dźwiękowy też w oparciu o propsy, w oparciu o wysyłane pocztówki do osób, które będziemy produkować i za pomocą tradycyjnego znaczka wysyłać do osób, które szanujemy. Te pocztówki powstaną dawną metodą fotograficzną cyjanotypii. Będziemy wyświetlać zarówno w postaci fotograficzne, jak i grafikę festiwalową propsuje. No ale co najistotniejsze, to przed nami bardzo dużo działań muzycznych. Zarówno usłyszymy Ignacego Gadzinę, jak i posłuchamy też setów osób, które Ignacy zaprosił do współpracy przy tym projekcie.
10: To uchylmy rąbka tajemnicy. Muzycznie wydarzy się co?
14: Zaprosimy wychowanego w Jeleniej Górze, ale działającego głównie we Wrocławiu, DJ-a Fopa,

0: uderzenia młotem o beton.
1: To zadziała na wyobraźnię i często jest tak, że mimo wszystko mówiąc o kategorii wydarzeń, troszkę je szufladkujemy, więc wrzucamy na przykład do konkretnego gatunku muzycznego. To cieszy tych, którzy sympatyzują z tymi okolicami, mniej tych, którzy na przykład tego klimatu nie znają. Pytanie więc, czy festiwal z twojej perspektywy będzie okazją do tego, żeby no, zetknąć się z czymś innym, nieznanym nam, bądź dotychczas niepoznawanym?
0: Tak, zdecydowanie, bo pokażemy różne strony muzyki elektronicznej. Nie będziemy się skupiać na tylko jednym stylu, także postaramy się zaprezentować szeroką gamę brzmień.
1: I to jest jedyny akcent muzyczny festiwalu, czy coś jeszcze przed nami będzie?
0: 1 sierpnia po wystawie również odbędzie się afterparty, na którym zaprezentujemy muzykę na żywo, również elektroniczną.
1: I tutaj jaki klimat, jeśli możemy zdradzić, to będzie korespondowało z tym, co wcześniej, czy coś innego?
0: Będzie to raczej spokojna muzyka, która będzie działać bardziej jako tło do naszych rozmów.
1: Mamy zatem kilka dziedzin sztuki, ale na tym też nie kończymy z tego, co wiem. Co jeszcze?
2: Przed nami rozpoczęta sekcja filmowa Propsuje. Tutaj mieliśmy bardzo trudne zadanie, bo na liście filmów, lista filmów, które chcielibyśmy zaprezentować i mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będziemy, to było ponad 20 pozycji zarówno klasyki, jak i współczesnego dokumentu. Natomiast stwierdziliśmy, że idąc tym nurtem, że spotkanie i rozmowa jest istotne, zdecydowaliśmy się na wybór dwóch dokumentów. I rozmowę, udział dwóch twórców tych filmowych, reżyserów. Pokażemy film 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika. Piotr będzie z nami, również też ze swoimi działaniami edukacyjnymi, i które będzie realizował w trakcie pobytu w Jeleniej Górze. I zaproszenie do festiwalu przyjął też twórca filmu Moja Siostra, dokumentu nagradzanego na licznych festiwalach, którego zakończenie tak naprawdę jest też naszą taką credo tego, co robimy, i jest to film, który idealnie wpasowuje się w tą warstwę problemów, o których chcemy myśleć czy rozmawiać w trakcie festiwalu. Co istotne, mówimy o projekcjach filmowych i spotkaniach, które odbędą się w przestrzeni plenerowej, bo festiwal to nie tylko wiele wydarzeń i kilka dni, ale też dwie lokalizacje, więc oczywiście wystawę i prezentujemy w lokalu 1075 i tutaj też zapraszamy na wernisaż. Natomiast istotną przestrzenią jest miejsce, które osoby będące z nami od dawna znają doskonale. Wracamy symbolicznie na ulicę Kilińskiego pod pierwszą dawną otwartą papiernię i tam na placu od strony osiedla robotniczego powstaną właśnie te sfery do chilloutu, sfery do pracowni druku, jak i kino plenerowe. Tam też będą imprezy muzyczne i tam też przed nami slam, drugi jeleniogórski slam, tym razem już pod konkretnym tematem Propsuje.
1: Ja dzisiaj przechodziłem ulicą Kilińskiego i zupełnie nieświadomie, choć mając też na uwadze nasze późniejsze spotkanie, pomyślałem, że jednak w tym miejscu trochę serce mi mocniej zabiło, a swoich wizyt w otwartej papierni w tamtym miejscu mogę zliczyć niewiele. No, na dwóch, może trzech rękach by się uzbierało. Mi serce mocniej zabiło, więc domyślam się, że taki powrót to z twojej perspektywy też sentymentalny moment. To zadziałało jakkolwiek, czy nie do końca?
2: To jest chyba też trochę symboliczne, trochę takie resentymentalne, ale też zgodne z tym, co w ogóle było w głowie tej idei otwartej papierni, zanim nie było otwartej papierni. Czyli o tym, że działania kulturalne i artystyczne mogą odbywać się w miejscach, które nie są do tego stworzone, wybudowane, dedykowane, że mogą być zarówno w postindustrialnych przestrzeniach, jak i w centrum handlowym.
1: Natomiast, i jak miejsca nie ma, to też się dzieje.
2: I jak miejsca nie ma, to też się dzieje. Natomiast powrót na ten plac, który widzieliśmy,

0: Widzieliśmy z okien Kilińskiego 11. No jest też świetną lokalizacją. Tu wielkie, wielkie dzięki za to, że możemy znów tą imprezę zorganizować, bo jesteśmy w centrum miasta, jesteśmy na pofabrycznym podwórku, gdzie no sama architektura i klimat robią już nam scenografię do zabawy, do bycia razem, do działań performatywnych, dźwiękowych.
1: Kogo zatem zapraszamy?
0: Zapraszamy wszystkie młode osoby. Staramy się wypełnić taką lukę w ofercie kulturalnej Jeleniej Góry i to, kogo zapraszamy, to zapraszamy młode osoby, które tylko mają wolny czas, których interesuje kultura, sztuka, albo które po prostu chcą przyjść ze znajomymi, poobserwować rzeczywistość.
1: W imieniu tych, którzy mogą mieć teraz jakieś wątpliwości, czuję się zobowiązany zapytać o to, jak elastyczna jest definicja młodości w tej sytuacji.
0: Tak jak młody umysł pozwoli. Jeżeli ktoś tylko czuje się młody, no ja tam będę.
1: Zatem życzę licznej obecności mieszkańców Jeleniej Góry, ale rodzi się jeszcze jedno pytanie, bo z reguły, jeśli mówimy o wydarzeniach kulturalnych, o atrakcjach w mieście, to gdzieś tam niczym bumerang wraca temat finansów, ekonomii, że każda forma uczestniczenia dzisiaj wiąże się jednak z biletem, jakąś inwestycją czy zabudżetowaniem tego w naszych domach. Jak jest w tym wypadku?
0: No my tutaj konsekwentnie. Wszystkie wydarzenia, które organizuje Otwarta Papiernia, są bezpłatne. I tak też w przypadku festiwalu na Propsie wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Czyli za darmo najlepsza możliwa cena. To już chyba bardziej nie przekona.
0: Tak, ale no jest to efektem wielomiesięcznej pracy i też zaangażowania takich partnerów jak Urząd Województwa Marszałkowskiego, Urząd Dolnośląski, jak współpraca z Urzędem Miasta. No i też to jeszcze mogę do Państwa apelować, bo do festiwalu mamy trochę czasu. Debiutujemy w postaci formy z biznesem i wsparcia sponsorów i pierwszy sponsor już jest z nami, także też zapraszamy osoby, które chciałyby się włączyć zarówno w organizację, jak również chciałyby być w inny sposób częścią tego festiwalu, do tego, żeby wspólnie robić jakościowe rzeczy kierowane do swoim ambitnym programem do szerokiego grona i mówiące o ważnych problemach.
1: To spinając całość taką tematyczną klamrą, na koniec przypomnijmy jeszcze daty, żeby to wybrzmiało, żebyśmy pamiętali, mogli skorzystać.
0: Otwarcie festiwalu i wernisaż wystawy prac Małgorzaty Węglewskiej 1 sierpnia o godzinie 18 w Galerii Nowy Rynek w lokalu 1075. Drugiego dnia również o godzinie 18 w niedzielę oprowadzanie kuratorskie i spotkanie z artystką. Natomiast 8 sierpnia w sobotę, w drugą sobotę sierpnia od godziny 14 zapraszamy na plac przed dawną Otwartą Papiernią i tam przed nami pracownie i warsztaty, slam poetycki, działania muzyczne, dźwiękowe, projekcje filmowe i spotkania z twórcami.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Zapraszali Maciej Pieszkała, Małgorzata Węglewska i Ignacy Gadzina. To wszystko już w sierpniu w ramach festiwalu organizowanego przez Otwartą Papiernię, a my wracamy między innymi do filmowych atrakcji. O tym, co w Heliosie będzie grane w najbliższych dniach, już mówiłem. Sprawdzaliśmy też, w jaki sposób już jutro pożegnamy się z tegorocznym sezonem artystycznym w dyskusyjnym klubie filmowym Klaps. To jeszcze jedna filmowa przestrzeń nam zostaje na celowniku, czyli Jeleniogórskie Kino LOT. A tam w tym tygodniu m.in. film Czytając Lolitę w Teheranie. Po rewolucji islamskiej w Iranie literatura staje się aktem oporu. Azar Nafisi, wykładowczyni literatury, rezygnuje z pracy na uniwersytecie i zaczyna potajemnie spotykać się z grupą studentek, by wspólnie czytać zakazane zachodnie książki. To opowieść o kobiecej solidarności, odwadze i sile słowa w świecie, który próbuje narzucić milczenie. Oparty na autobiografii Azar Nafisi film pokazuje, jak literatura może stać się przestrzenią wolności, rozmowy i wewnętrznego buntu. Propozycją numer 2 jest Robin Hood, Koniec legendy. No i w repertuarze mamy także polski akcent, czyli film Ojczyzna, o którym więcej już teraz kierowniczka Kina LOT Anna Martynowska-Pietrzyk.
3: to najnowszy film wybitnego polskiego reżysera Pawła Pawlikowskiego, zdobywcy Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny za film Ida w 2015 roku. Jego najnowsza propozycja to historia Thomasa Manna oraz jego córki Riki, którzy wyruszają w pełną emocji podróż przez zrujnowane powojenne Niemcy. Jest to dla pisarza symboliczny powrót do ojczyzny po tym, jak podjął decyzję o migracji do Stanów Zjednoczonych. Ta produkcja dotyka także uniwersalnych tematów dotyczących moralnego upadku, totalitaryzmu oraz postaw ówczesnego społeczeństwa.
1: A od piątku kolejna porcja nowości i takie tytuły jak Sny o słoniach, Zaproszenie czy też film Guru.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Jaka jest recepta na udane wakacje? No niewątpliwie to by były one bezpieczne i o tym bezpieczeństwie w minionym tygodniu przypominali przedstawiciele służb mundurowych i ratunkowych, którzy spotkali się z mieszkańcami Jeleniej Góry na placu ratuszowym. Jak o to bezpieczeństwo możemy my sami zadbać w okresie letnim, w okresie wakacyjnym? O tym wszystkim porozmawiamy już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje, ale na fali tychże wakacyjnych i artystycznych planów zaglądamy jeszcze do Galerii BWA, w której szykuje się kolejny wernisaż. O nim opowiedziała mi dyrektorka Luiza Laskowska.
2: Wkrótce!
4: Przygotowujemy przez cały rok dla Państwa wiele ciekawych wydarzeń. W trakcie wakacji również, a zwłaszcza w lipcu, w sierpniu damy odetchnąć troszeczkę. I już 17 lipca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż malarstwa Natalii Barzowskiej pod tytułem Punkt Krytyczny. Natalia Barzowska to ceniona artystka wizualna, której twórczość cieszy się uznaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Co ciekawe, Natalia Barzowska obroniła doktorat łączący psychiatrię ze sztuką, zatem będzie to na pewno wyjątkowa propozycja. Jest bardzo uhonorowaną artystką, dwukrotną stypendystką ministra kultury oraz stypendystką marszałka województwa śląskiego, laureatką wielu konkursów, na przykład konkursu Artystyczna Podróż Hesti. Oczywiście miała wiele wystaw, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych w Polsce i za granicą. Twórczość artystki to, można powiedzieć, nowa figuracja połączona z ekspresjonizmem. Wszystkie działania Natalii krążą wokół koncepcji i idei życia oraz relacji zarówno tych społecznych, jak i, uwaga, międzygatunkowych, co niezwykle frapujące. Wspaniałym przykładem takim był jeden z projektów Natalii Barzowskiej pod tytułem Luna, gdzie artystka zaprzyjaźnia się z wilkiem po to, znaczy tak ja to rozumiem, żeby połączyć po prostu dwie samotności. Piękna sprawa. Od początku oczywiście Natalia Barzowska wykorzystuje przeróżne media, oczywiście malarstwo, ale też instalację, rzeźbę, wideo. W Jeleniej Górze właśnie oprócz malarstwa będzie można obejrzeć również wideo. W jej wczesnych obrazach zazwyczaj na tle takich dynamicznych wirów farby pojawiały się drobne postaci lewitujące bez wysiłku w przestrzeni lub między jakimiś roślinnymi kształtami. Zwykle były to kobiety o naturalnych, magicznych mocach, które nadawała im oczywiście Natalia, ale w 2024 roku malarstwo Natalii Barzowskiej przechodzi gwałtowną przemianę, staje się swobodniejsze, bardziej można powiedzieć zamaszyste, pełniejsze. Rozmiary płócien no, prawie eksplodują. Niedookreślone kształty formowane są przez pasma barw, pasma kolorów, a w swoich najnowszych, takich wielkoformatowych pracach malarskich, które właśnie zaprezentujemy w naszej galerii w Jeleniej Górze w BWA. Artystka mistrzowsko analizuje ludzką psychikę. Kuratorka tej wystawy, bo właśnie tego nie powiedziałam, kuratorką będzie Dorota Monkiewicz, również wspaniała, uznana kuratorka, podkreśla, że te potężne płótna to zapis po prostu głębokiej wewnętrznej przemiany, inspirowanej oczywiście psychologią Karla Gustawa Junga oraz motywem tak zwanego kryzysu połowy życia i detronizacji ego na rzecz mądrości. Zatem myślę, że będzie to naprawdę świetna propozycja. Takie, można powiedzieć, wewnętrzne i malarskie pejzaże duszy. Zatem 17 lipca zapraszamy. Patronem tego wydarzenia jest firma Tauron. Będziemy mogli wydrukować katalog, co jest dla nas i dla artystki zawsze i myślę dla widzów bardzo ważne. Po wernisażu, dzień później, 18 lipca, również o godzinie 17, zapraszamy z kolei na wyjątkowe spotkanie z wybitną postacią kultury polskiej, z Hanną Wróblewską, czyli cenioną historyczką sztuki oraz wybitną kuratorką. Hanna Wróblewska przez dekadę przecież była dyrektorką Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, a także pełniła prestiżową funkcję komisarza pawilonu polskiego na Biennale w Wenecji. W latach 2024-2005 stała na czele resortu kultury, sprawując urząd ministry kultury i dziedzictwa narodowego, a obecnie Hanna Wróblewska związana jest z Zamkiem Królewskim na Wawelu, gdzie pełni funkcję pełnomocniczki do spraw sztuki współczesnej. Uważam, że szczęściarze na Wawelu. Spotkanie z tą niezwykłą menadżerką, historyczką sztuki, znawczynią sztuki, bardzo taką empatyczną dyrektorką, będzie niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście obecnych debat publicznych.
1: No a później już tylko przygotowania do obchodów jubileuszu, no bo 50 ma się tylko raz.
4: Tak, 50 ma się tylko raz, ale zanim te obchody, to będzie jeszcze jedna wystawa, Marek Szyryk, jeszcze we wrześniu i później już tak, już nasi wspaniali artyści i 50-lecie.
1: To zostawiamy Państwa z tym artystycznym planem i do kolejnej wystawy zarówno Marka Szyryka, jak i spotkania z karkonoskimi twórcami i artystami z Jeleniej Góry jeszcze będziemy wracać. Bardzo dziękuję.
4: Tak, zapraszamy do BWA w Jeleniej Górze.
2: Zmieniamy temat.
5: Rzecznik prasowy komendanta Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, Artur Chmielewski.
1: Gwardno na placu ratuszowym, na ostatniej prostej przed metą, tą szkolną. Spoczynamy wakacje i o tych bezpiecznych wakacjach wy dzisiaj mówicie.
5: Dokładnie tak, jak pan redaktor tutaj powiedział. I tak nietypowo, bo troszeczkę wcześniej, dzień przed zakończeniem roku szkolnego, ale chcieliśmy tak pokazać młodzieży szkolnej, przedszkolnej, mieszkańcom, turystom, zaprezentować wszystkie służby mundurowe, wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo na terenie miasta Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej, bo przecież mamy, zaczynając od policji, straż miejską, straże pożarne, GOPR, pogotowia ratunkowe, ale jest też z nami i sanepid, i termy nasze cieplickie, no i wiele innych instytucji, straży KPN-u, więc wszystkie te, które gdzieś tam dbają o otoczenie, o to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, a to jest dla nas najważniejsze. Nietypowo, bo dzień przed zakończeniem, ale tak jak powiedziałem, chcemy, żeby więcej ludzi mogło się zapoznać z tym, co mamy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, żeby nie bały się służb, żeby mogli z podejściem poczucia bezpieczeństwa podejść do strażnika miejskiego, policjanta, strażaka i powiedzieć, zgłosić swój ewentualny problem. I o to nam tak naprawdę chodzi, żeby dzieci wiedziały też, jak się poruszać w tych sytuacjach zagrożenia, sytuacjach niebezpiecznych, żeby znały numery alarmowe, żeby wiedziały przede wszystkim, gdzie i kogo powiadomić, bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsze, a jak sami Państwo wiecie i przykład układy medialne pokazują, że gdzieś tam 6-latek zadzwonił, uratował życie babci. Gdzieś tam 11-latek uratował inną osobę. Więc to jest właśnie pokłosie tego, że prowadzimy takie działania, spotykamy się z młodzieżą i te dzieci wiedzą, jak się zachować.
1: Obszarów i instytucji, służb dookoła nas jest sporo. W jakich dziedzinach, w jakich obszarach powinniśmy o tym bezpieczeństwie pamiętać w trakcie wakacji przede wszystkim?
5: Przede wszystkim zachowanie nad wodą, zachowanie w górach. Mamy piękny rejon górski, góry. Góry są bardzo niebezpieczne. Piękne tereny, ale niebezpieczne. I musimy o tym pamiętać. No, pamiętajmy o tym. Góry to nie wyjście w klapkach, tak jak na plażę nad morze, tylko niestety odpowiednie obuwie. To taka podstawa, ale też ta woda, która musi być przy nas. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli mówić o zakresach, każdy zakres, każdy aspekt powinniśmy brać pod uwagę, zwracać uwagę na to, a przede wszystkim to, co zawsze mówimy dzieciakom, myśleć nad tym, co robimy i jakie mogą być konsekwencje naszego postępowania. Szczególnie przypominamy teraz i mówimy naszym dzieciom, ponieważ od 3 czerwca zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o ruch drogowy, w zakresie rowerzystów. Przypominamy i głośno mówimy. Do 16 roku życia kask na głowie. Jeżeli hulajnoga elektryczna, to tylko z kaskiem, od 13 roku i z ważną kartą rowerową. I to są takie przepisy, które weszły w życie, bardzo ważne, właśnie mające na celu ochronę i bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu.
1: Jak zmienia się praca Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym? Jesteście sfokusowani na jakieś konkretniejsze działania czy konkretniejsze interwencje związane chociażby z turystyką? Jak to wygląda?
5: To znaczy generalnie nie fokusujemy się, czyli robimy swoją pracę, natomiast oczywiście jest to sezon letni i dochodzą nam nowe zadania. To są kontrole miejsc akwenów wodnych niestrzeżonych. To są kontrole miejsc parków pod względem zakłócania porządku czy też spożywania alkoholu, ruchu drogowego. Także gdzieś specjalnie się nie koncentrujemy, natomiast mamy wyznaczone zadania, wyznaczone cele i to realizujemy. Również w okresie wakacyjnym spotykamy się z młodzieżą przebywającą na półkoloniach, odpoczywającą na pokoleniach i tutaj też rozmawiamy, przeprowadzamy z nimi ćwiczenia, rozmawiamy o bezpiecznym zachowaniu i muszę powiedzieć, że nasze dzieci jeleniogórskie naprawdę są dość fajnie edukowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mają bardzo dużą wiedzę, a często my sprawdzamy i na jakim poziomie jest ta wiedza i ich pamięć, tak? Także cały czas pracujemy nad tym i to nie tylko Straż Miejska, to policja, to straż pożarna, to ochronę KPN-u, GOPR-u, naprawdę w te wszystkie instytucje, każda w swoim oczywiście zakresie, ale staramy się przekazywać tą wiedzę, ale też mamy nadzieję, że jest to takie, to co my mówimy, później będzie gdzieś odzwierciedleniem, może to będzie nowa kadra, może zasilą nasze szeregi policyjne, pogotowia ratunkowego, więc tutaj bardzo szeroko rozmawiamy i przekazujemy naszą wiedzę, a dla nich naukę.
1: Niezależnie od pory roku, niezależnie od okoliczności daty w kalendarzu, kiedy mówimy o służbach mundurowych, służbach ratunkowych w mieście, pojawia się pytanie, że skoro mamy policję, to czy Straż Miejska jest nam potrzebna? Jak pan odpowiada, jak pan reaguje w kontekście naszym, lokalnym, jeleniogórskim? Czy Straż Miejska jest tu potrzebna?
5: Ja myślę tak i moja odpowiedź będzie brzmiała tak. Człowiek świadomy nie będzie zadawał takich pytań. Straż Miejska jest potrzebna, Straż Miejska jeleniogórska. To jest 35 lat tradycji. 1 marca minęło nam 35 lat działalności i myślę, że ona już się wpisała w działalność. My wspieramy pracę policji w bardzo dużym zakresie. Ubiegły rok to jest ponad 8 tysięcy zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej. Więc proszę sobie zobaczyć, jakby chociaż połowa wpłynęła do policji, o ile więcej zadań by im przybyło. Więc myślę, że rozpatrując, czy jest potrzebna, czy nie jest, jest potrzebna. I tutaj myślę, że i włodarze, i mieszkańcy, oczywiście będą głosy, że za, przeciw, ale ci, którzy korzystają z naszej pomocy, wiedzą, gdzie zadzwonić, myślę, że zawsze powiedzą, ta Straż Miejska jest potrzebna.
1: No i tego typu spotkania, bo powiedzieliśmy o najmłodszym, o budowaniu ich świadomości, ale mam wrażenie, że też są okazją do tego, żeby przypomnieć sobie z perspektywy nas, dorosłych mieszkańców, jaki jest podział tych kompetencji, że każda z tych służb ma jednak swój obszar i są one różne.
5: Oczywiście i też ten podział pokazuje na to, że mimo podziału my wszyscy współpracujemy. Co widać dzisiaj na Placu Ratuszowym, wszystkie służby stawiły się jak jeden po to, żeby się zaprezentować, ale też i przypomnieć właśnie między innymi dorosłym, że są takie służby, czym się zajmują. Można również praktycznie poćwiczyć, czy to w pogotowiu ratunkowym resuscytację krążeniowo-oddechową, czy w GOPR-ze zapoznać się ze sprzętem, który mają. Ale też pierwszy raz w tym roku, muszę zaznaczyć, mamy policję czeską z Trutnowa, ponieważ podjęliśmy współpracę i goszczą właśnie u nas na Placu Ratuszowym, więc możemy również podpatrzeć, jakim sprzętem dysponuje policja czeska i czym się zajmuje.
1: No to co, słuchaczom Radia Złote Przeboje możemy życzyć udanych wakacji, a służbom jak najmniej pracy chyba.
5: Oby tak było, oczywiście życzymy udanych, słonecznych wakacji, dzisiaj na słońce nie narzekamy, ale słonecznych wakacji, spokoju przede wszystkim, czyli jak najmniej pracy, my pracę zawsze mamy, bo tych zadań jest naprawdę bardzo dużo, ale przede wszystkim życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom bezpieczeństwa, aby nie musieli korzystać z pomocy tych służb, które są dzisiaj na placu ratuszowym, aby byli bezpieczni i czuli się bezpiecznie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: A teraz czas już na ostatni dziś temat i ostatniego gościa w tym wydaniu audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, słuchajcie programu Co jest grane w Jeleniej Górze, w którym sprawdzamy, co dzieje się w naszym mieście, przede wszystkim artystycznie i kulturalnie, ale rozmawiamy też o tym, co dzieje się w naszych górach. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na szlaku niezależnie od pory roku. No i właśnie z bezpieczeństwem na szlaku związane są działania ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR i te działania w tym sezonie letnim prowadzone będą już z nowej stacji w Szklarskiej Porębie. O tej przeprowadzce opowiedział mi Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR.
2: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
6: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany, dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
1: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
6: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Śrenicę. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
1: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła. No bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
6: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień. To będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
1: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
6: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie i w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe, ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany, także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
1: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
6: Tak, w tej dyżurce, które mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Górskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
1: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają, no ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
6: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
1: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla was.
6: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
1: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało, czy to jest wasza oaza, wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
6: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie ma takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy, tak jak to coś wygląda w straży pożarnej czy na policji. No to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
2: Co słychać w Jeleniej Górze?
1: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
6: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karknowskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karknowska GOP ratowała 850 osób. W tym roku statystyki wyglądają podobnie, a najtrudniejszy sezon wakacyjny jeszcze przed nami.
1: No właśnie, utarło się tak, że myślimy o intensywnej, czy też intensywniejszej pracy ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR z perspektywy sezonu zimowego, ale te granice się chyba zacierają, no bo mimo tego, że ten szczyt, o którym pan wspomniał w postaci wakacji, jest przed nami i zima już za nami, ten sezon zimowy pożegnaliśmy, wiosna jest czasem przejściowym, ale też nie jest takim momentem, w którym wyspoczęliście na laurach, obserwując media społecznościowe i te relacje ze szlaków, no to interwencji nadal jest chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak nie mam.
6: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów. Turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karknowskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego. Dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
1: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. No i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną? Na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
6: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. Jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna. Obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z wyładowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem. Także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy mimo letniej pogody potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera, także ciepła kurtka niezależnie od pogody wiatrowa, przeciwdeszczowa zawsze powinna być w plecaku.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O tym przypominał nasz dzisiejszy gość Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR. I tym akcentem, tym tematem związanym z bezpieczeństwem w naszych górach kończymy to spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Ja nazywam się Igor Kociubiński, to był magazyn Co jest grane, a kolejna jego odsłona już jutro po 21. Dobrej nocy, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.